0: Dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
0: Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity wprowadza nadzwyczajne procedury zwrotu biletów z powodu rekordowych upałów. Podróżni, którzy kupili bilety do 23 czerwca na przejazdy do końca miesiąca, mogą je zwrócić bez żadnych potrąceń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonach. 120 strażaków

0: Policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy i Jasia Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy i Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
2: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
0: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Koalicja Obywatelska zmaga się z serią kontrowersji, które podważają jej wiarygodność. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pojawiły się zarzuty o uprzywilejowane traktowanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym problemem jest afera Skłodzka, gdzie była działaczka Platformy Obywatelskiej została skazana za nieudzielenie pomocy córce. Dodatkowo kontrowersje wywołały wydatki z Krajowego Planu Odbudowy na luksusowe zakupy, co uderza w obietnice europejskich standardów. Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania moralną przewagę Koalicji Obywatelskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Wrocławiem zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę 23 stopnie. Tymczasem nad Białymstokiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 26 stopni. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Shomurodov. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: Na stadionie BMO Field w Toronto trwa emocjonujący mecz między Senegalem a Irakiem w ramach Mundialu 2026. Senegal prowadzi 1-0 po golu Habiba Diary. Irak ma przewagę w posiadaniu piłki, ale to Senegal oddał więcej celnych strzałów. Czerwoną kartkę otrzymał Rebin Sulaka z Iraku.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0. Jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
2: Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malago, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Müller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy również 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem, po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 23 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida Podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To, co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią, mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
1: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 28 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy tak samo 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla chcą uciec z miasta.

0: Express.
1: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrzej Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
0: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem.
0: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 31 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Grażyna Turbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Turbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 31 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: miejsca chłodu, a mieszkańcom przypomina się o konieczności picia wody i unikania słońca.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
0: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Dramatyczny finał akcji ratunkowej w powiecie pułtuskim. W Kalinowie mężczyzna zniknął pod wodą w Narwi i mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Ratownicy odnaleźli poszkodowanego po godzinie, ale reanimacja nie przyniosła skutku. Policja bada teraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
0: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy Jasia, Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
1: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
0: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce. Idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 32 stopnie Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
1: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Szomurodow. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. Jan Tomaszewski ostro krytykuje występy drużyn na Mundialu. Niemcy, mimo awansu do fazy pucharowej, zostali przez niego uznani za ośmieszonych po meczu z Ekwadorem. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Szwedów za ich decyzje personalne. Wśród najciekawszych par 1/6 finału wyróżnia starcie Holandii z Marokiem, kibicując Holendrom. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
2: Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie mistrzostwa świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 30 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy także 30 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne, wynoszące 1021 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 31 stopni i małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
3: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji u boku Dawida Podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
3: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 31 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 32 stopnie oraz małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Rekordowe upały sparaliżowały Szczecin. W ostatni weekend czerwca temperatura przekroczyła 35 stopni, co sprawiło, że miasto niemal opustoszało. Mieszkańcy schronili się w domach lub nad wodą, a ulice i sklepy świeciły pustkami. Jedynie lodziarnie cieszyły się popularnością, a kurtyny wodne i fontanny stały się wybawieniem w tym skwarze. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Rzecznik Kacprzyk

0: Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza, po słowach Krzysztofa Bosaka, dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem. Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Prognozowane są intensywne ulewy, grad i wiatr, osiągający nawet 100 km na godzinę. W całym kraju nadal obowiązują alerty z powodu upałów, z temperaturami sięgającymi 42 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 30 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 30 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 27 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 28 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem.
0: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 32 stopnie i małe zachmurzenie. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Grażyna Turbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Turbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 33 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Temperatura wzniosła się wysoko ponad oczekiwania. Wszystko dziś woła o ochłodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży. W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
2: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy Jasia, Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
1: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
2: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska.

0: Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
1: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 30 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara, i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to również 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
1: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkau-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
3: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
3: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 32 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Upał nie zostawia miejsca na pośpiech. Świat zwalnia do minimum.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Tragiczny wypadek nad Narwią w miejscowości Przeradowo. 47-letni mężczyzna z powiatu ciechanowskiego utonął, próbując przejść rzekę wbród. Mimo blisko godzinnej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Służby zostały wezwane około godziny 11:35, ale niestety lekarz stwierdził zgon.
1: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Prognozowane są intensywne ulewy, grad i wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. W całym kraju nadal obowiązują alerty z powodu upałów z temperaturami sięgającymi 42 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas burz. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur. Storczyki mogą odzyskać

0: dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
1: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą tak samo 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Miami Gardens trwa mecz Kolumbii z Portugalią. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Kolumbijczycy częściej utrzymują się przy piłce, ale obie drużyny oddały po 2 celne strzały. Spotkanie jest zacięte, a wynik może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Jan Tomaszewski ostro krytykuje występy drużyn na Mundialu. Niemcy, mimo awansu do fazy pucharowej, zostali przez niego uznani za ośmieszonych po meczu z Ekwadorem. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Szwedów za ich decyzje personalne. Wśród najciekawszych par 1/6 finału wyróżnia starcie Holandii z Marokiem, kibicując Holendrom. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 32 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
1: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Rozgrzany asfalt i stojące powietrze. Czerwiec w wersji ekstremalnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gewnem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Słuchacie Radia Super Express. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwiec rozkręca lato do maksimum. Upał nie daje wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszyj Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszyj Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
1: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
2: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach

0: więcej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upału. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
0: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 32 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 32 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 32 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowem, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
1: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Müller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
2: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem, po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Upalne dni mają swój ciężar. Dziś słońce naprawdę waży więcej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, gdzie upał mógłby stopić asfalt. Jan Szczęsny, były piłkarz i brat naszego bramkarza, postanowił przyćmić gwiazdę wieczoru. Wśród tłumu fanów, zamiast śledzić występ, zorganizował własne show i oświadczył się swojej partnerce. Zdjęcia z tego romantycznego zamieszania szybko trafiły do sieci, a widzowie mieli nie lada dylemat. Patrzeć na scenę czy na miłosne uniesienia Szczęsnego. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych muzycznych.
2: Harry Styles na Wembley zafundował fanom niezły dreszcz emocji, kiedy nagle osunął się na scenę. Wszyscy myśleli, że to przez upały, ale prawda okazała się bardziej przyziemna. Artysta po prostu zachłysnął się wodą podczas jednej ze swoich sztuczek. Po krótkim odpoczynku wrócił do śpiewania, a tłum, zamiast panikować, wiwatował, myśląc, że to część show. Cóż, Harry wie, jak trzymać publiczność w napięciu. Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub przypominał hollywoodzką produkcję. Choć panna młoda olśniła wszystkich swoją suknią, to córka Nel i pasierbica Hania skradły całe show, rozsypując płatki róż niczym małe anioły. Klaudia, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie omieszkała podzielić się tym wydarzeniem w sieci, a internauci już zalewają się łzami wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że dzieci mogą przyćmić nawet najpiękniejszą suknię ślubną?
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości. Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 33 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Upał nie zostawia miejsca na pośpiech. Świat zwalnia do minimum.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Tragiczny wypadek nad Narwią w miejscowości Przeradowo. 47-letni mężczyzna z powiatu ciechanowskiego utonął, próbując przejść rzekę wbród. Mimo blisko godzinnej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Służby zostały wezwane około godziny 11:35, ale niestety lekarz stwierdził zgon.
1: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni. Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
2: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Prognozowane są intensywne ulewy, grad i wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. W całym kraju nadal obowiązują alerty z powodu upałów z temperaturami sięgającymi 42 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas burz. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
2: Dziś przypada 62. rocznica wyroku w tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu szkolnego w zespole szkół

0: ważnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 Republika Południowej Afryki i Kanada rywalizują w meczu 1/6 finału na Sophie Stadium w Inglewood. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Republika Południowej Afryki dominuje w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry, ale nie przełożyło się to jeszcze na bramki. Kanada oddała więcej strzałów, ale żaden z nich nie był celny. Jan Tomaszewski ostro krytykuje występy drużyn na Mundialu. Niemcy, mimo awansu do fazy pucharowej, zostali przez niego uznani za ośmieszonych po meczu z Ekwadorem. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Szwedów za ich decyzje personalne. Wśród najciekawszych par 1/6 finału wyróżnia starcie Holandii z Marokiem, kibicując Holendrom.
2: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek. Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 33 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 33 stopnie Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowem, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie zza kulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii. M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 27 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Maciej Wąsik poinformował o śmierci swojej mamy, Hanny Wąsik, która miała prawie 96 lat. Europoseł w emocjonalnym wpisie w serwisie X przypomniał jej dramatyczne losy, w tym zesłanie na Syberię za działalność w polskim harcerstwie. Wąsik podkreślił, że jego mama była pełna dobroci, miłości i wiary, prosząc o modlitwę za jej duszę. Pod wpisem pojawiły się liczne kondolencje i wyrazy wsparcia.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
0: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 35 stopni. To jedna z tych chwil, gdy zimna herbata smakuje jak wybawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 34 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 36 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Upał przesiąka każdy zakamarek, nawet cisza wydaje się gorąca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: Wczoraj na plaży w Międzywodziu doszło do tragedii. 42-letni mężczyzna utonął, próbując ratować swoje dzieci, które oddaliły się od brzegu. Choć dzieciom nic się nie stało, ojciec zniknął pod wodą i mimo szybkiej interwencji ratowników nie udało się go uratować. To kolejny dramatyczny wypadek nad wodą w czasie obecnych upałów.
1: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
1: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
2: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim, profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji. akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe

0: najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. Gdzie co to? W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 34 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 34 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
1: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą.
2: Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii. M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 28 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Lato nie czeka. Gorąca aura przypomina, że słońce ma dziś głos decydujący.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upału. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę. Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
3: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
2: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 35 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. To nie tylko gorąco, to pełnoprawny upał, który zmienia rytm codzienności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska. Super Zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowie jest profesor Robert Gill, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Kliniki Kardiologii Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Dzień dobry.
2: Witam panie redaktor, witam państwa.
1: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ogłosiło, że rok 2025 jest rokiem diagnostyki genetycznej w kardiologii i stąd urodziło mi się takie pytanie, czy to oznacza, że każdy z nas ewentualnie, jeżeli miałby chorobę serca gdzieś zapisaną w swoich genach, to za pomocą takiego testu genetycznego da się po prostu wykryć taką chorobę, czy to jest po prostu zbyt proste, żeby i zbyt piękne, żeby było prawdziwe?
2: No, ta druga część wypowiedzi, pani redaktor, doskonale wpisuje się w rzeczywistość, bo chciałoby się powiedzieć, żeby dana choroba była uwarunkowana jednym genem, który identyfikujemy, albo możemy go zmodyfikować już dostępnymi technologiami biologii molekularnej, albo dać brakującą substancję, za którą ten gen jest odpowiedzialny, a która jest powodem danej jednostki. Ale to by było za piękne i za proste. Mamy oczywiście w kardiologii szereg jednostek, które są uwarunkowane jednym genem, ale jest ich bardzo mało i dotyczą zazwyczaj, są rozpoznawane w wczesnym wieku u młodych, właściwie u dzieci. Pozostałe mają pewne związki z kilkoma genami, czyli to są wielogenowe uwarunkowania i jeżeli są wielogenowe, a ktoś jeszcze ze słuchaczy pamięta o prawach Mendla, o tym jak to jedna część jest od mamy, druga od taty, a przecież wcześniej tata dostał też połowę od mamy, od taty, więc to wymieszanie
1: tych X, genów, Y, wszystko.
2: Otóż tak, dokładnie tak, a to powoduje z kolei, że nie do końca to jest jeden do jednego, bo w rodzinie nigdy nie wiemy, czy to będzie jeden z 16, czy to będzie jeden z 32 albo i więcej
1: opcji. Czy siódma woda po kisielu.
2: Dokładnie tak. Więc w tym momencie wiemy coraz więcej, bo jednak genom człowieka został rozszyfrowany, wiemy o nim coraz więcej. Ta mapa, jakie elementy funkcji poszczególnych narządów, jakie zmiany strukturalne dane geny zabezpieczają, to jest coraz bardziej znane i również w kardiologii zaczynamy dochodzić do takiej sytuacji, że nawet te zestawy wielogenowe stosownymi testami jesteśmy wcześniej w stanie wykryć. Co więcej, jesteśmy w stanie określić stopień ryzyka w związku z taką, a nie inną fenotypizacją tych genów, bo wiadomo, że w tej wielo takiej barwnej palecie są te kolory bardziej czerwone, czy te niebezpieczne i zagrażające bezpośrednio życiu, a są takie bardziej pomarańczowo-zielone, w których no, nie jest dobrze, ale nagłego niebezpieczeństwa śmierci już aż tak nie ma. I takim najlepszym dowodem na to, że oczekiwania w kardiologii mają swoje uzasadnienie, jest onkologia. No bo dzisiaj praktycznie każdy słyszy, że zanim onkolog przepisze daną terapię, to wykonuje się badania genetyczne, badania molekularne, które przewidują, co to jest za typ czy podtyp nowotworu i w związku z tym, z tej całej palety możliwych terapii przeciwnowotworowych wybiera się tą, która jest najbardziej efektywna dla danego wariantu.
1: No najlepszy przykład Angelina Jolie i
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Jest decyzja i
2: tak jest dokładnie to. To jest oczywiście konieczność posiadania środków, które będą się zajmowały taką diagnostyką i to jest stosunkowo proste, bo wstawić stosowne urządzenia do tego, przeszkolić ludzi, żeby to robili, to jest jedno. Dwa, to jest pytanie, kto będzie interpretował te wyniki, tak? Bo wszystkiego nie wiemy. Właściwie w każdym miesiącu są publikowane prace, które pokazują, jakie zestawy tych zmienności genetycznych odpowiadają za to czy za tamto. To jest sprawdzane, weryfikowane i na tej podstawie po weryfikacji tworzy się skrócone testy, że nie trzeba przeprowadzać całogenomowej u każdego pacjenta diagnostyki, która kosztuje kilkanaście tysięcy, a potem jeszcze sporo tysięcy i sztuczna inteligencja, szybkie komputery pozwalające w tym mrowiu milionowych sekwencji cząstek DNA przewidzieć następstwa. Ale biorąc pod uwagę postęp z jednej strony wszelkich możliwości obliczeń w oparciu o systemy komputerowe, w tym ta sztuczna inteligencja, no i te toczące się badania związane również z danymi klinicznymi, to co dawniej było liczone na kolejne lata, to dzisiaj to się wszystko przez tą sztuczną inteligencję i głęboką naukę, możliwość analiz, skrócenia tych analiz, to w tym momencie właściwie można mówić o miesiącach.
1: A jakie konkretne choroby można by wykryć dzięki takim testom DNA? No,
2: dzisiaj właściwie...
1: Jeżeli chodzi o kardiologię.
2: Tak, dzisiaj taką chorobą, która przekłada się na bardzo wysoką śmiertelność, jest na przykład rodzinna hipercholesterolemia. To są pacjenci, którzy mają bardzo wysoki poziom cholesterolu, którego nie można obniżyć nawet najbardziej agresywnymi środkami klasycznymi, takimi jak statyny i ezetymib. Do tego muszą dochodzić nowe leki, znaczy hipolipemizujące, takie jak inhibitory PCSK9 albo inclisiran. Mamy program B101, w którym możemy takich pacjentów leczyć. Tylko proszę zwrócić uwagę, że kogo my leczymy? My leczymy ludzi zazwyczaj po epizodach. Leczymy ludzi, u których w sposób mniej czy bardziej przypadkowo stwierdzono podwyższone poziomy cholesterolu. No, możemy, jest specjalna skala holenderska, która pozwala po badaniu pacjenta i zebraniu wywiadu oceniać prawdopodobieństwo w oparciu o ilość punktów zebranych z tej ankiety, na ile to może być ta hipercholesterolemia rodzinna, ale proste testy robią nam to dużo szybciej, tyle że dużo drożej.
1: No właśnie, chciałam tylko już przejść akurat do tego pytania, czy w takim razie testy mogą wyłapać to, czego na przykład nasz lekarz nie wyłapie?
2: Ja myślę, że nikogo, żadnego kraju nie stać na to, żeby każdemu zafundować taki test w wieku dziecięcym, bo to są ogromne pieniądze. Ale my wierzymy w to i tak cały świat postępuje, że musimy wiązać klinikę, pewne cechy, które tej hipercholesterolemii, które się pojawiają przy badaniu oczu, przy badaniu skóry, chodzi o tak zwane żółtaki, czyli te miejsca gromadzenia się tego cholesterolu, plus wywiad kliniczny, który mówi o tym, że w młodym wieku w rodzinie zawały, udary, nagłe śmierci sercowe. Kontrolne badania laboratoryjne mogą wykazać podwyższony poziom cholesterolu i wtedy już się lampki powinny zaświecić, że coś tu jest nie tak. Dlaczego? Mhm. No a mój tata zmarł w wieku 45 lat. Dzisiaj to może nikogo nie zaskakuje, bo widzimy, że w pewnym coraz większym procencie młodsi ludzie też mają problemy z ostrymi postaciami choroby wieńcowej, z zawałami, czy też innymi postaciami ostrych zespołów wieńcowych.
1: Tylko, że to bywa, że to my sami sobie po prostu fundujemy.
2: No niestety, ale...
1: W większości...
2: Ja bym powiedział to w ten sposób. Jeżeli mamy pewne przesłanki w rodzinie, to jest w tym momencie jakby pewnego rodzaju apel do naszych słuchaczy. Jeśli mamy tego typu przesłanki w rodzinie, tych nagłych śmierci, często powtarzanych epizodów konieczności rewaskularyzacji wieńcowej, mówię tutaj o pomostowaniu artalno-wieńcowym, jeśli chodzi o kardiochirurgię, czy zabiegi wszczepiania stentów, tak? Stosunkowo młodych ludzi. Jeśli słyszymy o podwyższonym poziomie cholesterolu, że te statyny tak nie do końca, mimo tych statyn, te kolejne zawały występują, to jest taki, bym powiedział, przyczynek, żeby zobaczyć, ile u mnie ten cholesterol wynosi. No i może jednak takie badanie genetyczne należałoby wykonać. Panie redaktor zapyta, a jak to zrobić? No mamy z tym ogromny kłopot. Kardiolog na dzień dzisiejszy nie może wystawić skierowania na badanie genetyczne. Jesteśmy w tej chwili po takiej trudnej współpracy z Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka, w kooperacji, z którym myśmy stworzyli takie zalecenia badań genetycznych u pacjentów kardiologicznych. Tam postulujemy, żeby odpowiednio przeszkolenie, nie mówię każdy kardiolog, bo trzeba wiedzieć, mieć miarę. Nie wolno przesadzić, kierując wszystkich możliwych na badania genetyczne, bo to są z jednej strony pewne finansowe straty, bym tak to powiedział, przy nietrafieniu, krótko mówiąc. Bo jak jest trafione, to jest, jaka to strata? To jest koszt po prostu. Aha. Ale jeśli będziemy zbyt szeroką ręką, nie będziemy weryfikowali tego wszystkiego, to jest jedna rzecz. Dwa, te testy nie są idealne, zwłaszcza jeśli chodzi o te skrócone formy, tańsze. One nie we wszystkich momentach, zwłaszcza w tych słabszych wariantach, są jednoznaczne. Czyli pewna niepewność pozostaje u pacjenta. Co mi grozi? Czy ja już mam, czy nie mam? Czy jestem w tej grupie bezpiecznej, czy jestem w tej niebezpiecznej? A z drugiej strony musimy mieć odpowiedzialność. Jeśli potwierdzamy u jednego członka rodziny, to powinniśmy się przyjrzeć następnym i takie drzewkowe, bym powiedział, diagnozowanie i szukanie następnych w rodzinie potencjalnych, naznaczonych tą jednostką chorobową jest też pewną odpowiedzialnością. Ktoś, kto nie ma tej świadomości, z automatu wydaje skierowania i nie myśli, co można jeszcze zrobić, może w pewnym momencie nie wykorzystać tych informacji, które przychodzą w momencie potwierdzenia pierwszego przypadku w danej rodzinie, tej hiperhidrosodemii rodzinnej. Ale...
1: Czyli to trochę takie uśpienie czujności u lekarzy może to
2: dokładnie tak. I my postulujemy, żeby tego typu skierowanie mieli prawo wystawić po pierwsze kardiolodzy, którzy mają odpowiednie doświadczenie, to mogą być stosowne certyfikaty po kursach, szkoleniach i tak dalej, którzy mają doświadczenie w pracy z takimi pacjentami, no ale jednocześnie w takich instytucjach, które posiadają stosowne pracownie, laboratoria genetyczne, w których te badania można zrobić, również mają fachowców, którzy mogą te wyniki interpretować. No i tutaj wydaje się, że polscy genetycy dali się przekonać i z tego, co słyszę, w różnych miejscach powtarzają, że ta nasza propozycja opublikowana w poważnym czasopiśmie, jakim jest Kardiologia Polska, ma sens i tak to powinno być. Płatnik na razie się boi, że zbyt dużo badań będzie wykonywanych, że to będą dodatkowe koszty i tak nie śpieszy mu się zmiana taka systemowa. Między innymi ten rok tej genetyki w diagnostyce kardiologicznej jest na tyle, dlatego tak istotny, żeby tak często, jak tylko to może, jasno wybrzmiało. Diagnostyka genetyczna jest nieinwazyjną diagnostyką, pozwalającą wykryć wcześniej nie tylko przypadki danych chorób, ale jeszcze pozwala nam to na weryfikację stopnia zagrożenia. I rzecz nie dotyczy tylko hipercholesterolemii rodziny, ale dotyczy też na przykład kardiomiopatii, gdzie człowiek żyje do pewnego momentu w poczuciu pełnego zdrowia, nie wykonuje żadnych badań, może z wyjątkiem EKG, które nie jest na tyle swoistym, specyficznym badaniem, żeby wszystko o nim wiedzieć. Mimo dużej dostępności echokardiografii, czyli badania ultrasonograficznego serca, nie wszyscy mają to wykonywane. A potem co się dzieje? Potem nagle się okazuje, że młodzi atleci, młodzi najczęściej profesjonalni zawodnicy w czasie treningu albo zawodów giną, albo ich się ledwo odratowuje. Potem się okazuje, że to jest właśnie złośliwa forma kardiomiopatii, czyli zaburzeń struktury serca, która do pewnego momentu jest kompensowana przez możliwości adaptacyjne mięśnia sercowego, ale potem tej adaptacji brakuje i pacjent albo w niewydolności serca, albo z nagłych sercowych, elektrycznych przyczyn ginie.
1: To są bywały takie
2: młodzi
1: przypadki.
2: Sportowcy. Tak. I tutaj dla tych pacjentów ta diagnostyka to jest naprawdę ratowanie życia na dużo wcześniej przed objawami. Czyli pierwsze symptomy badaniu EKG i ultrasonografii serca, u takich pacjentów powinno się ten test po prostu wykonać i co więcej, nie tylko żeby stwierdzić, czy ta choroba jest prawdopodobna, czy nie, ale jeszcze ten wariant, czy prawdopodobieństwo nagłej śmierci jest duże, czy nie. Bo jeśli jest duże, to mamy możliwości dzisiaj terapii. Wszczepiamy kardiowerter defibrylator. Możemy wykonać ablację tych elementów czy obszarów arytmogennych w sercu, przedłużając tym ludziom życie.
1: Jeszcze wracając do testów, ja też sama przed naszą rozmową sprawdziłam. Taka totalnie przypadkowa firma, która wykonuje takie testy kardiologiczne, DNA, Ponad 2000 zł kosztuje taki test. Pan profesor jeszcze wspomniał, że to nie ma stuprocentowej pewności, że on nam wykaże tak na 100%, że coś może być nie tak.
2: Ja bym bardzo przestrzegał naszych słuchaczy, żeby na własną rękę na tego typu reklamy reagowali pójściem i wykonaniem takiego badania. Dlaczego? Dlatego, że tego typu firmy mają gotowe zestawy. Każdy zestaw ma określoną cenę. Bywa, że to jest nie 2, nie 3 tysiące, ale może być i 6, bo więcej opcji jest ocenianych. Pytanie jest takie, co z tym wynikiem robi pacjent? Ja muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło 2 albo 3 razy, kiedy przyszli do mnie pacjenci z takimi teczkami, z których wyciągnęli te wyniki, pytając się, i co oni mają teraz z tym zrobić. Dla mnie to też był duży kłopot, bo te wyniki są enigmatycznie opisane. Z nich wynika, że coś jest i że coś może z tego wynikać, ale na razie to trzeba się zgłosić do doktora, tak? No to się zgłaszają do doktora. No, pacjenci najczęściej są asymptomatyczni. Oceny dotyczą takich genów, które nie mają bezpośredniego związku jednoznacznego z rozwojem miażdżycy, z prawdopodobieństwem wystąpienia kardiomiopatii, tak? To są wyrywkowe badania na, krótko mówiąc, troszkę żerowanie na takiej naiwności ludzkiej. Zrób swoje badanie genetyczne. No, z drugiej strony ktoś może powiedzieć, to ja sobie zrobię całogenomowe. No można zrobić, ja mam zrobione, bo kiedyś się zgłosiłem na ochotnika, potrzebowaliśmy grupy kontrolnej, krótko mówiąc, ja się zgłosiłem, mam, bo to jest, są 2 ryzy papieru, bo to jeszcze z dawnych czasów, kiedy nie do końca wszystko było na dyskietkach, ja wziąłem również taką wydrukową wersję, tak? No to jest nie do interpretacji dla człowieka. Mhm. To tylko sztuczna inteligencja jest w stanie nam zinterpretować. Ta interpretacja zmienia się, jak powiedziałem, co kilka miesięcy, bo coś nowego jest wykrywane. Ale przełożenie nowego wykrycia na konkrety kliniczne to są miesiące, żeby nie powiedzieć lata, następnych badań, obserwacji i tak dalej. Więc ja odradzam tego typu rzeczy, bo to jest droga donikąd. W dalszym ciągu klasyczna medycyna, klasyczne, coraz bardziej dokładne badania obrazowe, a w kardiologii na pewno, bo mamy nie tylko resonografię, mamy również rezonans magnetyczny, mamy tomografię komputerową, mamy fuzyjną tomografię komputerową, mamy perfuzyjną emisyjną tomografię, mamy możliwość wykonania scyntygrafii. To są te technologie, które, to jest również koronarografia, tak? To są te technologie, które nam bardzo dużo mówią o stanie naszego serca i ewentualnie pokazują nam jego słabości, jak również dają możliwości naprawy, polepszenia funkcji, jeśli jest to odpowiednia wczesna diagnoza, kiedy nie czekamy do uszkodzenia nieodwracalnego serca, co na przykład może spowodować przechodzony zawał.
1: I to są badania, które na pewno mogą nam coś powiedzieć i które nasz lekarz może swobodnie sobie zinterpretować. Okej, jak przypominam sobie tak bardzo pobieżnie różne formy profilaktyki i myślę sobie o profilaktyce chorób serca, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to po prostu zdrowy tryb życia, dieta, uważanie na cukry, uważanie na cholesterol, o którym pan profesor już też wspomniał, czyli dbanie o siebie. Czy te badania genetyczne mogą być uznawane też za taką formę trochę profilaktyki? Czy do tego państwo dążycie jakby?
2: Ja bym powiedział to w ten sposób, że to do tego zmierza. Tylko tak jak powiedziałem, wiedza w obrębie onkologii jest dużo większa, bo ona się wiąże z konkretnymi wyborami terapii. My na razie takich terapii, które się opiera na badaniu genetycznym, mamy stosunkowo mało. Ale one się już też pojawiają, no bo to jest z jednej strony hipercholesterolemia, to może być kardiomiopatia transtyretynowa, to może być kardiomiopatia przerostowa, tak? I w rezultacie w oparciu o taki wynik wiadomo, co pacjenta czeka i zaczynamy mieć celowane leczenie dla tych pacjentów. Należy przypuszczać, że to się mocno poszerzy. I rozpoznanie u dzieci danej jednostki i jeszcze jej wariantu może nam projektować dalsze postępowanie i pozwalać nam korygować tą anomalię, którą genetyka danego człowieka zrobiła. I w kwestii cholesterolu dla tych pacjentów najbardziej zagrożonych, tak, to jest ta profilaktyka i to pierwotne oczywiście. I chciałem powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy bardzo bliscy włączenia oznaczania lipidogramu, w tym cholesterolu, u sześciolatków. I tak sobie teraz myślę, że u części z tych dzieci będą dobre wyniki, u części będą wysokie wyniki. Tam, gdzie są wysokie, przydałoby się skrócenie ścieżki diagnostycznej i u tych powinno się wykonać taki test, żeby wiedzieć, jaki to wariant zaburzeń lipidowych tam ma miejsce. Więc to już w tym obszarze można traktować jako wczesną diagnostykę profilaktyczną dla rozwoju miażdżycy.
1: Nowoczesna profilaktyka kardiologiczna. Tak. Pan profesor już wspomniał, że te badania genetyczne najlepiej, to już dwa razy słyszałam od pana profesora, były przeprowadzane wtedy, kiedy pacjent jest chyba jak najmłodszy. To rozumiem, że to jest najwłaściwszy czas?
2: Są takie dwa polskie przysłowia, które ja zwykłem opowiadać, znaczy cytować, jak zaczynamy rozmawiać o profilaktyce czy czynników sercowo-naczyniowych. Otóż, czym skorupka za młody nasiągnie, tym na starość trąci. Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację. W tej chwili ogrom środków, bym powiedział, między 50 a 60% budżetu NFZ-u idzie na tak zwaną medycynę naprawczą. A ta medycyna naprawcza to jest właśnie jakby uruchamiana w momencie epizodu zachorowania. W tym momencie sercowo-naczyniowego. Ten epizod powoduje określone uszkodzenia funkcji serca. Może skutkować niewydolnością tego serca. Co wtedy, tak powiem, zyskujemy, jak zrobimy takie badanie genetyczne? Potwierdzenie jednostki chorobowej wychodzących z badań klasycznych, tak? I dzisiaj przy takim postępie medycyny, my dzisiaj to, co kiedyś traktowaliśmy jako jedną jednostkę, potrafimy znaleźć nagle cztery w tej jednej, tak? Więc taka diagnostyka też ma sens, ale ona jest czymś następczym już tego epizodu, który miał miejsce. A czy nie lepiej było wykonać to wcześniej przed tym epizodem? Ja wiem, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie oferować pacjentowi tego wszystkiego, czy tak dużo jak onkologia. Ale patrząc na to, jak onkologia w przeciągu ostatnich 10 lat zwiększyła swoje możliwości dzięki postępowi biologii molekularnej, z jednej strony stworzenia nowych

0: które potrafią zatrzymać procesy otępienne. Choroby Huntingtona. I tak dalej, i tak dalej. To dlatego, że tam zaczęto modelować cząsteczki, kojarzyć je z pewnymi receptorami, pewnymi strukturami uszkodzonymi przebiegu danej choroby, to samo będzie w kardiologii. I to jest ten moment, który nam troszkę uciekł. My jesteśmy w stosunku do zachodu, ja bym powiedział, około 3 lat do tyłu. Tylko dlatego nie ma wielkiej tragedii, że postęp w kardiologii jest mniejszy, bo nie było na to tyle pieniędzy jak dla onkologii. Ze 100 cząsteczek testowanych jako nowe cząsteczki, mówi się o tym, że co najmniej 30 jest onkologicznych. A wie pani, ile jest z obrębu sercowo-naczyniowego?
1: Ile?
0: Nie przekracza 5. Więc jakby ta podaż, bo popyt jest ogromny, ale ta podaż jest mała, bo jeszcze pewnych rzeczy się po prostu nie robi. My dzisiaj tkwimy w takim kanonie, że miażdżyca to podwyższony poziom cholesterolu. Ale wiemy od lat, że miażdżyca to nie tylko podwyższony poziom cholesterolu. Przecież ile razy pani redaktor słyszała, ale ja jestem szczupły, ja mam dobry cholesterol, a mam już drugi zawał. No, okazuje się, że oprócz tego cholesterolu, tam są jeszcze zaburzenia immunologiczne, jest proces zapalny i to są te dwa obszary, w których trzeba te nowe leki sprawdzić, wytestować, które dany proces zatrzymają, zwolnią postęp blaszki miażdżycowej, opóźnią następstwa miażdżycy zarówno w obszarze wieńcowym, czy mózgowym. Tak? To jest to, co nam w cudzysłowie w dobrym tego słowa znaczeniu grozi w przeciągu najbliższych 3-5 lat.
1: Nikt nie powiedział, że życie
0: jeśli
1: jest
0: proste. Jeśli my nie będziemy dzisiaj o tym mówić, jeśli my nie będziemy mieli specjalnych pracowni, w których będą pracownicy gotowi do wykonywania testów tych dla pacjentów kardiologicznych, to świat przyjdzie z nowymi lekami, a my nie będziemy mogli ich wykorzystać efektywnie, bo nie będziemy mieli tej bazy diagnostycznej, tak? Mhm. Ta baza diagnostyczna poszerzyła się dla neurologów, również w obszarze, no już o onkologach powiedziałam, ale również mówię, dla neurologii bardzo się poszerzyła. Również się poszerzyła dla reumatologii, tak? No i najwyższa pora, żeby ta kardiologia też w tym obszarze zaczęła coś znaczyć.
1: Dobrze, to jak Państwo jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne widzicie te zmiany systemowe, które miałyby umożliwić wprowadzenie takich badań genetycznych?
0: Po pierwsze, to ta możliwość skierowania, tak? To nie może być tak, że kardiolog dzisiaj, jak chce wykonać badanie genetyczne u pacjenta, to mu mówi tak, wie pan co? Czy też pani, proszę iść tam do tamtej pracowni, wykupić, zapłacić za to badanie i to będzie pani miała. Pani. No zaraz, ale mnie nie bardzo stać, jak mam jedno oznaczenie, 3000 zł. Jak będę coś chciała więcej, to może być 3000 trochę więcej. Skąd mam na to wziąć? No to jeśli chce pani, pan przez NFZ, to wygląda w sposób następujący. Ja pana kieruję na konsultację genetyczną. Konsultacja genetyczna w zależności od tego, gdzie jest wykonywana, w jakim mieście, to oczekiwanie jest od 6 miesięcy najkrócej, prawie do 2 lat. Pacjent czeka, bo ma za darmo w NFZ-cie. No jeśli ta konsultacja jest negatywna, a może być negatywna, bo akurat ten genetyk nie ma zielonego pojęcia o kardiologicznych schorzeniach, bo do tej pory nie było takiego programu. On się zna na onkologii, on się zna na reumatologii i tak dalej, nie do końca, a z tych kardiologicznych to się może znać na hipercholesterolemii rodzinnej, bo ona jest najszerzej dostępna, tak? I teraz trzeba czekać na oznaczenie, czyli jest ok, jest na tak, jest pobranie i czekamy na oznaczenie, tak? To znowu czekamy na kolejkę, no bo taka pracownia ma określony budżet, może wykonać określoną ilość w ciągu roku.
1: I na wyniki mamy następną. Wiele miesięcy też.
0: Dokładnie tak. I w tym momencie taki wynik możemy dostać po 3 latach. Stąd ta atrakcyjność pójścia i kupienia sobie samemu. No pytanie o rzetelności niektórych miejsc, które oznaczają to, co mogą oznaczyć i mają do tego czary mary i tak dalej, które się tak naprawdę na prawdziwą zdrowotność, przepraszam za kolokwializm, nie przekładają. Dlatego co chcemy zrobić? Po pierwsze chcemy skrócić kolejkę czy wykluczyć tą konieczność kolejkową do genetyka, bo to przeszkolony odpowiednio kardiolog powinien zrobić. 2, chcemy wdrożenia programu, na początku on nie będzie bardzo szeroki, oznaczania pewnych anomalii genetycznych u pacjentów kardiologicznych. To wymaga, bo aparaty, w których to się robi, są takie same, ale wymaga

0: umiejętności interpretacyjnej przez tych pracowników, którzy tam są, i genetyków, którzy potem pomagają tym kardiologom z uzyskanym wyciągnąć wnioski z uzyskanego wyniku, tak? To jest w naszym planie. To oczywiście oznacza, że w tej chwili mamy, nie pamiętam, czy 23, czy 26 oficjalnych pracowni genetycznych, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W całym kraju mamy 23 czy 26, tak? Niech będzie 26. Niech to będzie, że półtorej pracowni na województwo. No nie da się w takiej ilości pracowni wykonać nowej ilości badań. Ale na szczęście w wielu szpitalach, które mają oddziały kliniki onkologii, są laboratoria genetyczne, tak? Czyli takie pracownie, które nie mają osobnego kontraktu, ale w tak zwanym koszyku świadczeń NFZ-owskich są pewne oznaczenia, które w ramach kwalifikacji pacjentów do danego leczenia są te środki przewidziane. I w tym momencie nie trzeba podpisywać osobnej umowy, tak? Tylko mieć pracownię, która ma odpowiednią certyfikację, tak, takie laboratorium, na podstawie którego robimy to samo. Nie występujemy na zewnątrz, pracujemy tylko i wyłącznie dla szpitala. I takich laboratoriów powinno być po prostu więcej, tak? Też z odpowiednim programem. Potrzebujemy do tego odpowiedniego wyposażenia, zatrudnienia ludzi, bo przy dalszym ciągu będę powtarzał. Mamy w tej chwili co najmniej milionową populację pacjentów z niewydolnością serca. Co roku około 80 tysięcy pacjentów, znaczy Polaków, ma ostry epizod wieńcowy. Około 70 tysięcy ma ostry epizod mózgowy, mówię o udarach. Mamy do tego wszystkiego tych pacjentów, którzy przeżywają z następnych lat. W tej chwili mamy co najmniej 500 000 pacjentów, którzy mają przebyty co najmniej jeden zawał. Czyli krótko mówiąc, mamy populację 3-4 milionów, u której już po epizodach, powtarzam, już po epizodach to jest ta grupa, która dzisiaj najwięcej pieniędzy wymaga, gdzie poprzez spóźnienie diagnostyki musimy leczyć już uszkodzenia nie wszystkie odwracalne. A co powiedzieć o tej części populacji naszego narodu, która nie ma zielonego pojęcia, że ma coś nie tak w strukturze serca, w zaburzeniach metabolicznych takich, czy węglowodanowych, czy lipidowych, czy proteinowych. Tak?
1: I być może zaraz się o tym przekona.
0: A może się przekonać właśnie dzięki takiej diagnostyce. No, prawda jest taka, że jeżeli, bo nie możemy zaniechać przeznaczania środków na medycynę naprawczą. Dzisiaj to jest do 60% całego budżetu, ale profilaktyka to jest poniżej 3%. I to jest ten procent. To może zamiast tych 60 tylko delikatnie zabieranych wynieść część tych pieniędzy na poziom ambulatoryjnej diagnostyki bez konieczności robienia wszystkiego w szpitalu, ale otwierając programy wcześniejszej diagnostyki. Żeby to była pierwotna prewencja, żeby to było przed tym epizodem uszkadzającym nasz organizm, tak? To jest nasz cel.
1: Pan profesor wspomniał o 3 milionach pacjentów, tak, już z przebytymi zawałami?
0: Nie, nie, ja mówię o pacjentach sercowo-naczyniowych z przebytymi epizodami. To około 3 milionów ludzi.
1: To zaczęłam się zastanawiać, ile z tych osób być może gdyby zrobiło sobie takie badania wcześniej, już jakby w ramach tego systemu na przykład, który byłby...
0: Wszystkich na pewno byśmy nie uratowali, bo nie mamy dzisiaj przyczynowo-skutkowego leczenia i zabezpieczenia na każdym etapie. My dzisiaj zaczynamy, można powiedzieć, to celowane leczenie dobierać w oparciu o tą diagnostykę, ale tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu mamy nie więcej jak 5 lat czasu, a właściwie 3, bo i przewiduję, że wysyp, przepraszam znowu za kolokwializm, nowych technologii takich opartych, farmakologicznych, opartych o nowe cząsteczki powstały w ramach biologii molekularnej, to jest właśnie najbliższe 3 lata. I jeżeli nie będziemy w stanie dobrać tych pacjentów, u których to leczenie będzie najbardziej skuteczne, już we wczesnej fazie, to ilość pacjentów już po przebytych epizodach będzie tylko wzrastać.
1: No i z taką przestrogą, myślę, możemy zakończyć ten odcinek podcastu Super Zdrowi. Jest nad czym myśleć, jest spore pole do działania. Gościem podcastu Super Zdrowi był profesor Robert Gill, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Kliniki Kardiologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Bardzo dziękuję za udział pana profesora w podcaście Super Zdrowi.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za ten czas poświęcony i na sam koniec powiem tylko jedno. Diagnostyka genetyczna u pacjentów z zaburzeniami, schorzeniami sercowo-naczyniowymi to jest troszeczkę przyszłość, nie taka odległa, ale przyszłość, ale zwracam państwu uwagę, już dzisiaj możemy poprawić swoje rokowanie nawet bez tej genetyki, chociażby poprawiając swoją jakość życia, a ta będzie poprawiona, jeśli będziemy się bardziej efektywniej, aktywniej poruszać, jeśli będziemy patrzeć, co jemy i ile, jeśli nie będziemy korzystać z takiego, tych używek, których może z imienia nie podam, ale zwracam uwagę, że w Polsce znowu zwiększył się odsetek ludzi palących. Nie tylko tytoń, bo najróżniejsze, różne inne produkty.
1: Nowe używki.
0: Z tym walczmy. Z tym walczmy, bo tu nie musimy czekać na decyzje dotyczące genetyki. Tu musimy po prostu walczyć sami ze sobą, ze swoimi słabościami.
1: I bądźmy zdrowi.
0: Czego wszystkim i pani redaktor życzę.
1: Dziękuję bardzo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Na koncercie Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, gdzie upał mógłby stopić asfalt. Jan Szczęsny, były piłkarz i brat naszego bramkarza, postanowił przyćmić gwiazdę wieczoru. Wśród tłumu fanów, zamiast śledzić występ, zorganizował własne show i oświadczył się swojej partnerce. Zdjęcia z tego romantycznego zamieszania szybko trafiły do sieci, a widzowie mieli nie lada dylemat. Patrzeć na scenę czy na miłosne uniesienia Szczęsnego. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych muzycznych.
3: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub przypominał hollywoodzką produkcję. Choć panna młoda olśniła wszystkich swoją suknią, to córka Nel i pasierbica Hania skradły całe show, rozsypując płatki róż niczym małe anioły. Klaudia, jak na prawdziwą influencerkę przystało, nie omieszkała podzielić się tym wydarzeniem w sieci, a internauci już zalewają się łzami wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że dzieci mogą przyćmić nawet najpiękniejszą suknię ślubną?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
3: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości. Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Marzena Kipiel Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 milion, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze. Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 34 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 36 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jedna z tych chwil, gdy zimna herbata smakuje jak wybawienie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Europa zmaga się z ekstremalnymi upałami, które od połowy czerwca spowodowały ponad 1300 nadmiarowych zgonów. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano 1000 dodatkowych zgonów. Fala gorąca dotarła także do Polski, gdzie temperatury w nocy nie spadają poniżej 25 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają unikanie słońca, dbanie o nawodnienie i szczególną troskę o osoby starsze.
3: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Policjanci z Kosakowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. Do incydentu doszło 20 czerwca w parku handlowym, gdzie właściciel miał kopać zwierzę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Pies został zabezpieczony przez weterynarzy i nie stwierdzono u niego obrażeń. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.
3: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce dziś dominuje bez sprzeciwu. To dzień, w którym wszystko topnieje.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Harry Styles na Wembley zafundował fanom niezły dreszcz emocji, kiedy nagle osunął się na scenę. Wszyscy myśleli, że to przez upały, ale prawda okazała się bardziej przyziemna. Artysta po prostu zachłysnął się wodą podczas jednej ze swoich sztuczek. Po krótkim odpoczynku wrócił do śpiewania, a tłum, zamiast panikować, wiwatował, myśląc, że to część show. Cóż, Harry wie, jak trzymać publiczność w napięciu. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
1: Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów.
2: Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po burzliwym rozwodzie z Marcinem Bosackim odnalazła szczęście u boku nowego partnera, Tomasza. Para świętowała właśnie pierwszą rocznicę ślubu, dzieląc się w sieci zdjęciami w strojach przypominających marchewkę z groszkiem. Jak widać, miłość nie zna granic, a dystans do siebie to klucz do sukcesu. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten związek, skoro już teraz jest tak kolorowo.
1: Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 33 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 33 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: Wczoraj na plaży w Międzywodziu doszło do tragedii. 42-letni mężczyzna utonął, próbując ratować swoje dzieci, które oddaliły się od brzegu. Choć dzieciom nic się nie stało, ojciec zniknął pod wodą i mimo szybkiej interwencji ratowników nie udało się go uratować. To kolejny dramatyczny wypadek nad wodą w czasie obecnych upałów. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
1: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku podczas przejazdu autokarem nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Maciej Wąsik poinformował o śmierci swojej mamy, Hanny Wąsik, która miała prawie 96 lat. Europoseł w emocjonalnym wpisie w serwisie X przypomniał jej dramatyczne losy, w tym zesłanie na Syberię za działalność w polskim harcerstwie. Wąsik podkreślił, że jego mama była pełna dobroci, miłości i wiary, prosząc o modlitwę za jej duszę. Pod wpisem pojawiły się liczne kondolencje i wyrazy wsparcia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli. W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok. Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji. akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, interweniując także w innych niebezpiecznych sytuacjach w mieście. Ratownicy przypominają o konieczności zachowania ostrożności nad wodą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 31 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super.

0: przyjemnością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 31 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą.
1: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dan Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wakacyjna trasa beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
3: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym. Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy. Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Czerwiec dziś w deszczowej odsłonie, zielone liście i mokre chodniki tworzą spokojny klimat.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, gdzie upał mógłby stopić asfalt, Jan Szczęsny, były piłkarz i brat naszego bramkarza, postanowił przyćmić gwiazdę wieczoru. Wśród tłumu fanów, zamiast śledzić występ, zorganizował własne show i oświadczył się swojej partnerce. Zdjęcia z tego romantycznego zamieszania szybko trafiły do sieci, a widzowie mieli nie lada dylemat. Patrzeć na scenę czy na miłosne uniesienia Szczęsnego. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych muzycznych.
2: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gewnem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z świata według kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju.
1: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: W świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 31 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 32 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
1: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszyj Jasia, Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszyj Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś do Polski wkracza groźny front burzowy, przynosząc intensywne ulewy i wichury. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało już ostrzeżenia do mieszkańców kilku województw, zalecając unikanie otwartych przestrzeni. Szczególną uwagę należy zwrócić na wieczór, kiedy z Czech może nadejść silny układ burzowy. Tymczasem fala upałów przesuwa się na wschód kraju, gdzie temperatury mogą sięgać nawet 40 stopni.
0: Nad zalewem Arkadia w Suwałkach doszło do kolejnej tragedii. Dziś rano znaleziono ciało mężczyzny, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dochodzenie. To już drugi śmiertelny przypadek w tym miejscu w ciągu kilku dni. W ubiegłą środę zmarł tam 14-letni chłopiec, którego nie udało się uratować mimo szybkiej akcji ratunkowej. Policja bada okoliczności obu zdarzeń. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna dwóch tygodni. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Dziś przypada 62. rocznica wyroku w tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury, z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane. Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu intensywne opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów. Na Mundialu 2026 Republika Południowej Afryki i Kanada rywalizują w meczu 1/6 finału na Sophie Stadium w Inglewood. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Republika Południowej Afryki dominuje w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry, ale nie przełożyło się to jeszcze na bramki. Kanada oddała więcej strzałów, ale żaden z nich nie był celny.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego. Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
0: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bie, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować

0: wygrać grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
0: Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
2: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę na Wimbledonie po świetnym występie na Roland Garros. Polka zmierzy się z Mananhają Savankaev na prestiżowym korcie numer 12. To pokazuje, jak bardzo wzrosły jej notowania po sukcesie w Paryżu. Mecz zaplanowano na południe czasu polskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm ochłonął życie ponad 1400 osób. Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malago, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 29 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18:25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Aynur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pii odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel. Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przedłożył parlamentowi projekt ustawy o utworzeniu ukraińskiego Panteonu Narodowego. Inicjatywa ta, mająca na celu uhonorowanie zasłużonych dla Ukrainy postaci, wywołała kontrowersje w Polsce. Szczególnie krytykowane są odniesienia do Stepana Bandery i UPA. Polscy politycy, w tym były premier Mateusz Morawiecki, ostro skrytykowali tę propozycję, uznając ją za policzek wymierzony Polsce.
1: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane. Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
2: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
2: Dziś przypada 62. rocznica wyroku w tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy. Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Czeka nas intensywny czerwcowy deszcz. Zalecamy ostrożność na drogach i odpowiednie ubranie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Harry Styles na Wembley zafundował fanom niezły dreszcz emocji, kiedy nagle osunął się na scenę. Wszyscy myśleli, że to przez upały, ale prawda okazała się bardziej przyziemna. Artysta po prostu zachłysnął się wodą podczas jednej ze swoich sztuczek. Po krótkim odpoczynku wrócił do śpiewania, a tłum, zamiast panikować, wiwatował, myśląc, że to część show. Cóż, Harry wie, jak trzymać publiczność w napięciu.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu rozwiali wszelkie wątpliwości, publikując nagranie ze swojego ślubu. Po miesiącach spekulacji fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, choć niektórzy pewnie wciąż będą liczyć, ile kosztowała ich podróż prywatnym samolotem. Według internetowych detektywów lot do Awinionu mógł kosztować nawet 34 tysiące złotych. Cóż, miłość nie zna granic, a już na pewno nie tych finansowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce. Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal milion dolarów, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają. Machine Head, legendarna kapela metalowa, otrzymała klucze do miasta Albuquerque od samego burmistrza Tima Kellera, znanego jako metalowy burmistrz. To nie pierwszy raz, gdy Keller, wielki fan metalu, docenia muzyków w ten sposób. Zespół nie omieszkał obrócić całej sytuacji w żart, twierdząc, że klucze otwierają miejski areszt. Cóż, w świecie metalu wszystko jest możliwe.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 31 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne. Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
1: W podbiałostockiej gminie Grabówka wykryto bakterie kałowe w wodzie, co uniemożliwia jej użycie do picia i mycia. Sanepid ostrzega, by wody nie używać do kąpieli ani mycia owoców i warzyw. Mieszkańcy mogą korzystać z wody jedynie do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet. Woda pitna jest wydawana w specjalnych punktach w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie. Wyniki badań wody będą znane we wtorek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza, po słowach Krzysztofa Bosaka, dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Maciej Wąsik poinformował o śmierci swojej mamy, Hanny Wąsik, która miała prawie 96 lat. Europoseł w emocjonalnym wpisie w serwisie X przypomniał jej dramatyczne losy, w tym zesłanie na Syberię za działalność w polskim harcerstwie. Wąsik podkreślił, że jego mama była pełna dobroci, miłości i wiary, prosząc o modlitwę za jej duszę. Pod wpisem pojawiły się liczne kondolencje i wyrazy wsparcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
2: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
1: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, interweniując także w innych niebezpiecznych sytuacjach w mieście. Ratownicy przypominają o konieczności zachowania ostrożności nad wodą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się intensywne opady deszczu z temperaturą 29 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności. Emerytury duchownych w Polsce różnią się znacząco. Starsi księża mogą otrzymywać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy wiele zakonnic dostaje zaledwie 1600 do 2000 złotych. Kluczowy jest sposób naliczania składek. Księża, którzy pracowali na etatach, mają odprowadzane pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co zapewnia im wyższe świadczenia. Zakonnice często nie mają umów o pracę, więc ich składki są minimalne, co przekłada się na niskie emerytury. System opiera się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, podczas której podpisano porozumienia o wartości około 10 miliardów euro. Polska chce odegrać kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, a polskie firmy już walczą o udział w projektach. Orlen i Naftohaz zacieśniają współpracę w zakresie handlu skroplonym gazem ziemnym. Cztery największe polskie grupy energetyczne, w tym Orlen i PGE, podpisały list intencyjny dotyczący odbudowy ukraińskiej

0: rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Koszt odbudowy Ukrainy szacowany jest na 588 miliardów dolarów, a kluczową rolę mają odegrać prywatni inwestorzy. Konferencja pokazała, że odbudowa Ukrainy wkracza w etap realnych inwestycji. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Gdyni podpisano przełomową umowę na zakup 3 nowych okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu Orka. Kontrakt o wartości 10 miliardów złotych ma na celu odbudowę zdolności marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej po latach oczekiwań. Szwedzka oferta koncernu Saab zapewnia transfer technologii, ale budzi kontrowersje, między innymi z powodu braku pocisków manewrujących i ryzyka opóźnień. Umowa obejmuje także rozwiązanie pomostowe w postaci szwedzkiego okrętu typu A17. Który trafi pod polską banderę już w przyszłym roku. W zamian Szwecja zakupi w polskiej stoczni okręty ratownicze typu Ratownik.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 29 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
1: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra. Temperatura w górę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
2: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy. Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, gdzie upał mógłby stopić asfalt, Jan Szczęsny, były piłkarz i brat naszego bramkarza, postanowił przyćmić gwiazdę wieczoru. Wśród tłumu fanów, zamiast śledzić występ, zorganizował własne show i oświadczył się swojej partnerce. Zdjęcia z tego romantycznego zamieszania szybko trafiły do sieci, a widzowie mieli nie lada dylemat – patrzeć na scenę czy na miłosne uniesienia Szczęsnego. Cóż, miłość nie zna granic, nawet tych muzycznych.
2: Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła uciec przed piekielnymi upałami i wybrała się na Hel. Aktorka, zamiast luksusowego hotelu, zdecydowała się na przyczepę z widokiem na plażę, co oczywiście nie przeszkodziło jej w pozowaniu w bikini niczym morska bogini. Na Instagramie posypały się komplementy, a Glinka z uśmiechem prezentuje swoją figurę, która, jak twierdzą fani, przypomina ciało 18-latki. Cóż, kto by pomyślał, że polskie wybrzeże może być tak egzotyczne? Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią. Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu.
1: Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po burzliwym rozwodzie z Marcinem Bosackim, odnalazła szczęście u boku nowego partnera, Tomasza. Para świętowała właśnie pierwszą rocznicę ślubu, dzieląc się w sieci zdjęciami w strojach przypominających marchewkę z groszkiem. Jak widać, miłość nie zna granic, a dystans do siebie to klucz do sukcesu. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten związek, skoro już teraz jest tak kolorowo. Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane. Islandzki zespół Kaleo ogłosił, że w marcu przyszłego roku odwiedzi Europę i Wielką Brytanię w ramach trasy Way Down We Go Tour. To kontynuacja ich amerykańskiego tournée, które właśnie ruszyło z hukiem w Los Angeles. W Polsce zagrają 19 marca na warszawskim Torwarze. Fani mogą już szykować się na zakup biletów, które trafią do sprzedaży 3 lipca. Ciekawe, czy ich hit Way Down We Go znów podbije TikToka, czy może tym razem zaskoczą nas czymś zupełnie nowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
1: Mick Jagger, jak zawsze pełen niespodzianek, zdradził swoje ulubione albumy The Rolling Stones. Wśród klasyków takich jak Sticky Fingers i Beggar's Banquet pojawiła się niespodzianka – Hackney Diamonds, który zdobył Grammy. A już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25 album Foreign Tongues, nagrany w rekordowym tempie w Londynie. Ciekawe, czy tym razem Stonesi znów zaskoczą fanów. W świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
2: W świecie show biznesu szykuje się prawdziwa bomba. Taylor Swift i Travis Kelce. Para, która od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron gazet, planują ślub. Choć data ceremonii owiana jest tajemnicą, plotki sugerują, że odbędzie się w Nowym Jorku w dniach od 2 do 5 lipca. A żeby było jeszcze bardziej spektakularnie, mówi się, że na weselu wystąpi sama Stevie Nicks. Cóż, wygląda na to, że Madison Square Garden zamieni się w miejsce, gdzie miłość i muzyka będą tańczyć w rytmie rockowych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 27 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów. Poszukiwania 71-letniego pana Kazimierza, zaginionego podczas rowerowego maratonu w Markach, zakończyły się tragicznie. Organizatorzy potwierdzili, że mężczyzna nie żyje. To już drugi uczestnik tych zawodów, którego ciało odnaleziono po wyścigu. Okoliczności obu tragedii bada teraz miejscowa prokuratura. Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W upalne dni wzrasta ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, co potwierdzają liczne interwencje strażaków w całej Polsce. W miniony weekend na Mazowszu strażacy wyjeżdżali do takich zgłoszeń ponad 50 razy. Tlenek węgla, choć kojarzony z sezonem grzewczym, jest równie groźny latem, zwłaszcza przy złej wentylacji pomieszczeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega i przypomina o konieczności wietrzenia mieszkań oraz instalacji czujników czadu. W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszyj Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszyj Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
1: Dziś w Polsce czeka nas szczyt upałów z temperaturami sięgającymi nawet 37 stopni Celsjusza w centralnych i południowych regionach. Wschodnia część kraju również odczuje ekstremalne gorąco, podczas gdy na zachodzie i północy będzie nieco chłodniej, od 22 do 27 stopni. Ulgę przyniesie dopiero piątek, kiedy temperatury spadną do przyjemnych od 20 do 24 stopni. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności w czasie upałów, zwłaszcza dbając o nawodnienie i unikanie słońca.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
2: Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego szpitala południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
1: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS, Michał Wójcik, wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj na nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Intensywne opady deszczu i temperatura 25 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów. Na Mundialu 2026 Republika Południowej Afryki i Kanada rywalizują w meczu 1/6 finału na Sophie Stadium w Inglewood. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Republika Południowej Afryki dominuje w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry, ale nie przełożyło się to jeszcze na bramki. Kanada oddała więcej strzałów, ale żaden z nich nie był celny.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek.
0: Dziś startuje 139. edycja Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Na kortach w Londynie zobaczymy czworo Polaków, a jako pierwsza zagra Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20, zmierzy się z Tajką Mananhają Savankaev. Mecz rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego, na korcie numer 12.

0: Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego. Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bee, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału.
0: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże. Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
2: Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 30 stopni. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
2: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem. O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie zza kulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 963 odcinku, który zostanie wyemitowany dzisiaj o 16:05 na TVP1, Sinan otwiera się przed Ainur, zdradzając traumatyczne wydarzenia z przeszłości. To wyznanie może być kluczowe dla ich relacji, zwłaszcza że Sinan obawia się stracić kolejną bliską osobę. W tle tej emocjonalnej burzy pojawia się mały Can, który niespodziewanie zbliża się do prokuratora. Sinan, poruszony wspomnieniami z dzieciństwa, postanawia zaopiekować się chłopcem, a Ainur wspiera go w tej decyzji. Czy to początek nowego rozdziału w ich życiu? Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą.
1: Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
2: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony.
2: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
1: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
1: W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
2: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
2: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
2: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
1: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
2: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu rozwiali wszelkie wątpliwości, publikując nagranie ze swojego ślubu. Po miesiącach spekulacji fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, choć niektórzy pewnie wciąż będą liczyć, ile kosztowała ich podróż prywatnym samolotem. Według internetowych detektywów lot do Awinionu mógł kosztować nawet 34 tysiące złotych. Cóż, miłość nie zna granic, a już na pewno nie tych finansowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
1: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
2: Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji, a teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli. Machine Head, legendarna kapela metalowa, otrzymała klucze do miasta Albuquerque od samego burmistrza Tima Kellera, znanego jako metalowy burmistrz. To nie pierwszy raz, gdy Keller, wielki fan metalu, docenia muzyków w ten sposób. Zespół nie omieszkał obrócić całej sytuacji w żart, twierdząc, że klucze otwierają miejski areszt. Cóż, w świecie metalu wszystko jest możliwe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd tymczasowo aresztował 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wstępne badania sugerują, że mógł być pod wpływem narkotyków.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne. Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
1: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
1: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur.
1: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob-Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już 3 dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są intensywne opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności. Emerytury duchownych w Polsce różnią się znacząco. Starsi księża mogą otrzymywać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy wiele zakonnic dostaje zaledwie 1600 do 2000 złotych. Kluczowy jest sposób naliczania składek. Księża, którzy pracowali na etatach, mają odprowadzane pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co zapewnia im wyższe świadczenia. Zakonnice często nie mają umów o pracę, więc ich składki są minimalne, co przekłada się na niskie emerytury. System opiera się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat.
2: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. Dziś w Gdyni podpisano przełomową umowę na zakup 3 nowych okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu Orka. Kontrakt o wartości 10 miliardów złotych ma na celu odbudowę zdolności marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej po latach oczekiwań. Szwedzka oferta koncernu Saab zapewnia transfer technologii, ale budzi kontrowersje, między innymi z powodu braku pocisków manewrujących i ryzyka opóźnień. Umowa obejmuje także rozwiązanie pomostowe w postaci szwedzkiego okrętu typu A17, który trafi pod polską banderę już w przyszłym roku. roku. W zamian Szwecja zakupi w polskiej stoczni okręty ratownicze typu ratownik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sultanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
1: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
2: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18.25. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku.
3: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS Michał Wójcik wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
3: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna dwóch tygodni.
2: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
2: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca. Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła uciec przed piekielnymi upałami i wybrała się na Hel. Aktorka, zamiast luksusowego hotelu, zdecydowała się na przyczepę z widokiem na plażę, co oczywiście nie przeszkodziło jej w pozowaniu w bikini niczym morska bogini. Na Instagramie posypały się komplementy, a Glinka z uśmiechem prezentuje swoją figurę, która, jak twierdzą fani, przypomina ciało 18-latki. Cóż, kto by pomyślał, że polskie wybrzeże może być tak egzotyczne? Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
2: Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu. Kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek. Choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Kabaret sketchów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji. Florence plus The Machine znowu w Polsce. Ledwo co skończyli koncert w Krakowie, a już wracają, by rozgrzać publiczność na Open Air Festival 2026. Brytyjska grupa zagra na głównej scenie już 1 lipca o północy 15. Czyżby polscy fani byli aż tak niezaspokojeni, że potrzebują dwóch koncertów w jednym roku? Cóż, Florence Welch i jej ekipa na pewno nie mają nic przeciwko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
2: Mick Jagger, jak zawsze pełen niespodzianek, zdradził swoje ulubione albumy The Rolling Stones. Wśród klasyków takich jak Sticky Fingers i Beggar's Banquet pojawiła się niespodzianka – Hackney Diamonds, który zdobył Grammy. A już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album Foreign Tongues, nagrany w rekordowym tempie w Londynie. Ciekawe, czy tym razem Stonesi znów zaskoczą fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
1: Dziś w Polsce czeka nas szczyt upałów z temperaturami sięgającymi nawet 37 stopni Celsjusza w centralnych i południowych regionach. Wschodnia część kraju również odczuje ekstremalne gorąco, podczas gdy na zachodzie i północy będzie nieco chłodniej, od 22 do 27 stopni. Ulgę przyniesie dopiero piątek, kiedy temperatury spadną do przyjemnych od 20 do 24 stopni. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności w czasie upałów, zwłaszcza dbając o nawodnienie i unikanie słońca.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W podbiałostockiej gminie Grabówka wykryto bakterie kałowe w wodzie, co uniemożliwia jej użycie do picia i mycia. Sanepid ostrzega, by wody nie używać do kąpieli ani mycia owoców i warzyw. Mieszkańcy mogą korzystać z wody jedynie do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet. Woda pitna jest wydawana w specjalnych punktach w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie. Wyniki badań wody będą znane we wtorek. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu intensywne opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północny o prędkości 8 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Iga Świątek zaskakuje przed Wimbledonem, przyznając, że trawa wciąż jest dla niej wyzwaniem, co studzi oczekiwania kibiców. Polka dołączyła również do cichego buntu tenisowych gwiazd, które walczą o wyższe nagrody, co zwiększa napięcie przed turniejem. Jak te wyzwania wpłyną na obronę tytułu mistrzyni? Czas pokaże, czy Świątek zdoła triumfować mimo zakulisowych walk.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem 2026 zapowiedziała, że zamierza kontynuować swoją tradycję kradzieży turniejowych ręczników. Ubiegłoroczne pamiątki szybko się rozeszły, trafiając do bliskich i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a jej kolekcja może się w tym roku znacznie powiększyć. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Maja Chwalińska rozpoczęła Wimbledon 2026 roku od meczu z Tajką Mananhają Savankaev. Polka była o krok od zwycięstwa, prowadząc 6-2, 5-2 i mając piłkę meczową, gdy doszło do groźnego upadku. Po interwencji medycznej Chwalińska wróciła do gry, ale ból w kostce utrudniał jej dalszą walkę. Mecz trwa, a Polka stara się pokonać zarówno rywalkę, jak i własne problemy zdrowotne.
1: Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
0: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bie, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1.

0: jednego, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
0: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
1: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco. Pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
0: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18.25. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Aynur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Aynur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Expert.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
3: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie w sprawie nagłego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej w maju zeszłego roku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do próby otrucia, co sugerują relacje prezydenta i ostrzeżenia jego ochrony. Nawrocki opisał incydent jako moment grozy, kiedy nagle stracił przytomność i doświadczył gwałtownych wymiotów. Szczegóły zdarzenia zostały ujawnione w wywiadzie Rzece, który wkrótce ukaże się w książce.
2: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
3: Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergii doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
3: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste, jak jego słowa.
2: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem? Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
1: Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli.
2: świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity wprowadza nadzwyczajne procedury zwrotu biletów z powodu rekordowych upałów. Podróżni, którzy kupili bilety do 23 czerwca na przejazdy do końca miesiąca, mogą je zwrócić bez żadnych potrąceń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza. Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi z Dworca Wschodniego w Warszawie, które miały odjechać przed południem, dopiero teraz ruszają w trasę. Awaria lokomotywy zatrzymała skład z Krakowa do Świnoujścia, w Szczerym Polu, a pasażerowie muszą czekać na pociąg zastępczy. Problemy dotykają także innych tras, w tym odcinka Modlin-Legionowo. PGP apeluje o sprawdzanie komunikatów i rozważenie przełożenia podróży.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Polsce utrzymują się wysokie temperatury, które osiągną kulminację dziś, 29 czerwca, z wartościami sięgającymi nawet 37 stopni Celsjusza. Od piątku, 3 lipca, prognozowane jest wyraźne ochłodzenie z temperaturami spadającymi do około 20 do 24 stopni. W weekend termometry pokażą od 20 do 26 stopni, co przyniesie ulgę po fali upałów. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wstępne badania sugerują, że mógł być pod wpływem narkotyków.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne.
0: Słuchacie Radia Super Express. Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety, doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni. W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
1: W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są intensywne opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rok, który Polska

0: że wzrost podatku zneutralizuje korzyści staniejącego surowca. Spółka Videre, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań, nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a rzecznik praw obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik praw obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
2: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 28 stopni. A wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poyraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Kansel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poyraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poyraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD. W serialu Na Sygnale po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący powrót Gabrysia Nowaka. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, zaginiony Nowy wreszcie się odnajdzie, ale nie będzie już taki sam. Jego spektakularna metamorfoza zaskoczy wszystkich fanów. Gabryś pojawi się z wąsem, co jest dużą zmianą w jego wyglądzie. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Britney i odpowiedzi na pytania, które nurtowały ich przez cały sezon. Czy Nowy w końcu znajdzie szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce w nowych odcinkach.
2: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem. Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18:25. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
2: O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie zza kulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Gdańsku, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Poznaniu zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1022. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku.
2: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS Michał Wójcik wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkowierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
2: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
0: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
1: Słuchać Gracze Radia Super Express. Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności. Polska scena trash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów.
2: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią. Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: K.K. Downing, były gitarzysta Judas Priest, rozwiał wszelkie nadzieje fanów na swój powrót do zespołu. Stwierdził, że czas nie działa na korzyść takich powrotów, a zespół raczej nie jest zainteresowany jego ponownym przyjęciem. Tymczasem Judas Priest szykuje się do pierwszego koncertu w Warszawie, który odbędzie się 28 lipca na Torwarze. Ciekawe, czy bez Downinga magia będzie taka sama. Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn Nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
2: W Polsce trwają rekordowe upały, które spowodowały odwołanie wielu pociągów przez PKP Intercity. Krzysztof Jackowski, znany Jasnowic, przewiduje, że takie fale upałów pojawią się jeszcze 3 razy tego lata. Synoptycy ostrzegają przed dynamiczną pogodą, z możliwymi gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. Warto śledzić ostrzeżenia meteorologiczne, bo lato zapowiada się kapryśne.
1: Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza, który zaginął podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Mężczyzna nie przekroczył linii mety, a służby i ochotnicy przeszukują teren w pobliżu trasy wyścigu. W międzyczasie 30-letni kolarz z klubu Katena Wyszków zmarł po znalezieniu go niedaleko trasy. Policja bada okoliczności tej tragedii. Już od 2 lipca rusza turystyczna 8, czyli wakacyjny autobus, który za 20 zł pozwoli zwiedzić najciekawsze miejsca województwa podlaskiego. Bilet obejmuje nie tylko podróże po regionie, ale także korzystanie z białostockiej komunikacji miejskiej przez cały dzień. Autobusy będą kursować do 30 sierpnia w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, oferując trasy przez Suwalszczyznę i Puszczę Białowieską. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podlasia w wygodny sposób. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Upały w Polsce powodują poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP Intercity informuje o odwołanych pociągach i wielogodzinnych opóźnieniach, a na trasach międzynarodowych prowadzono zastępczą komunikację autobusową. Szczególnie trudna sytuacja panuje na odcinku Węgliniec – Orka, gdzie ruch został całkowicie wstrzymany. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi temperaturami, które mogą sięgać nawet 42 stopni Celsjusza. Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty, domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 18 stopni we Wrocławiu, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana, warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów. Iga Świątek, była liderka rankingu WTA, zdradziła, że podczas piłkarskiego mundialu będzie kibicować Hiszpanii. Decyzja ta wynika z obecności nowego trenera w jej sztabie, Hiszpana Francisco Roiga. Świątek przyznała, że piłkarskie turnieje są dla niej odskocznią od tenisa, a wspólne oglądanie meczów z zespołem to dla niej miła odmiana.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu w pierwszej rundzie po dramatycznym meczu. Polka prowadziła 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową, gdy doznała pechowego upadku. Pomimo kontuzji walczyła do końca, ale ostatecznie przegrała z Tajką Mananshayą Savankaev 6-2, 5-7, 2-6. To był pierwszy mecz Chwalińskiej po finale Roland Garros.
0: Dziś startuje 139. edycja Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Na kortach w Londynie zobaczymy czworo Polaków, a jako pierwsza zagra Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20, zmierzy się z Tajką Mananhayą Savankaev. Mecz rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego, na korcie numer 12.
1: W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek.

0: Meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linet.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bie, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
0: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
2: Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenę. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poiraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Kansel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poiraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poiraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów, nowego. Jak potoczy Zobaczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach. W serialu Na Sygnale po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący powrót Gabrysia Nowaka. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, zaginiony Nowy wreszcie się odnajdzie, ale nie będzie już taki sam. Jego spektakularna metamorfoza zaskoczy wszystkich fanów. Gabryś pojawi się z wąsem, co jest dużą zmianą w jego wyglądzie. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Britney i odpowiedzi na pytania, które nurtowały ich przez cały sezon. Czy Nowy w końcu znajdzie szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce w nowych odcinkach.
0: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie Kansel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poiraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie Kansel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poiraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poiraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W osiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
2: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
0: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
0: Egzotyczne anturium może kwitnąć bujnie nawet latem, jeśli zapewnimy mu odpowiednią pielęgnację. Kluczowe jest regularne odżywianie rośliny, a prosty domowy sposób to użycie wody fasolowej jako nawozu. Wystarczy zalać białą fasolę wodą, odstawić na noc, a następnie używać powstałego płynu do podlewania raz w tygodniu. Dzięki temu anturium będzie pięknie kwitło przez długi czas. Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji. W Brzesku zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który próbował wyłudzić 240 tysięcy złotych od mieszkanki powiatu. Oszust podszywał się pod członka rodziny, informując o rzekomym wypadku drogowym. Dzięki czujności kobiety i pomocy sąsiada, policja szybko zareagowała i zatrzymała podejrzanego. Mężczyzna, oszukiwany listem gończym, spędzi najbliższe miesiące w areszcie.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Optyk z Sosnowca porwał 11-letniego Sebastianka z Katowic i robił mu rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. Na koniec Tomasz M. zabił chłopca, gdy ten zagroził mu, że o wszystkim powie swojej mamie. 11-latek nie był pierwszą ofiarą sprawcy. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.

15 lutego 2023 roku zapadł wyrok w sprawie sprzed 2 lat, która zszokowała całą Polskę. Wszystko rozegrało się w maju 2021 roku, kiedy nagle zaginął ślad po 11-letnim Sebastianku z Katowic. Chłopiec za zgodą mamy wyszedł z domu i poszedł pobawić się na placu zabaw. Początkowo nic nie wskazywało na to, że może mu się stać coś złego. To był zwyczajny, pogodny dzień. Po jakimś czasie 11-latek poprosił mamę, czy może zostać na dworze dłużej. Kobieta, niczego nie podejrzewając, zgodziła się. Dlaczego nie? Zastanawiała się. Przecież chłopiec grzecznie bawił się na placu zabaw. Nagle jednak kontakt z Sebastiankiem się urwał, a 11-latek już nie wrócił do domu. Rodzice chłopca prędko zaalarmowali służby, a w poszukiwania dziecka zaangażowali się także mieszkańcy, sąsiedzi, znajomi i nieznajomi. Każdy robił co w jego mocy, by pomóc odnaleźć chłopca. Na następny dzień po przejrzeniu nagrań z monitoringu policjanci dostrzegli podejrzany samochód, który podjechał pod plac zabaw w Katowicach, na którym bawił się Sebastianek. 11-latek właśnie ruszał w stronę domu. Chciał wrócić do mamy, tak jak jej obiecał. Wtedy jednak, jak widać na nagraniach z kamer, tajemniczy mężczyzna wyskoczył z pojazdu i porwał chłopca, zaciągając go siłą do auta. Tomasz M., któremu media w toku sprawy nadały pseudonim Optyk z Sosnowca, wciągnął dziecko do samochodu i wywiózł do sąsiedniego miasta. W Sosnowcu miał robić 11-latkowi rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. Były one na tyle brutalne i okrutne, że służby ze względu na dobro dziecka i rodziny zdecydowały się ich nie ujawniać. Potwierdzono natomiast, że Tomasz M. okazał się zboczeńcem. Po zdobyciu nagrań z kamer funkcjonariuszom dosyć szybko udało się namierzyć samochód i samego mężczyznę. Pojechali do jego miejsca zamieszkania, ale nie zastali go w domu. Zatrzymano go w miejscu pracy jeszcze tego samego dnia, 23 maja 2021 roku po godzinie 17. Mężczyzna przyznał się do tego, że uprowadził 11-latka. Z zeznań Optyka z Sosnowca wynika, że początkowo chciał wypuścić chłopca. Miał zapytać Sebastiana, czy to, co się stało, zostanie między nimi. 11-latek był przerażony. Długo zastanawiał się, co odpowiedzieć. Był sam, w obcym miejscu, z mężczyzną, który go skrzywdził. Na pewno bardzo się bał. W końcu odpowiedział, że o wszystkim musi powiedzieć mamie. To prawdopodobnie wtedy Tomasz M. podjął decyzję, że zabije chłopca. Wystraszył się bowiem, że to, co mu zrobił, wyjdzie na jaw. Potwór chwycił za siekierę, uderzył Sebastianka, a następnie jej trzonkiem udusił chłopca. Po wszystkim wywiózł ciało 11-latka. Dokładnie owinął jego zwłoki w folię bąbelkową, spakował w karton i przewiózł na działkę na Niwce w Sosnowcu, gdzie budował dom. Chciał zabetonować zwłoki ofiary i zatrzeć ślady. Nie zdążył jednak tego zrobić. Śledczy byli od niego szybsi i zdążyli zatrzymać mężczyznę. Czy gdyby 11-latek skłamał, że nie powie o niczym mamie, dziś mógłby nadal żyć? To pytanie przez długi czas nie dawało spokoju wszystkim śledzącym tę sprawę. Sebastianek, jak to dziecko, powiedział to, co przyszło mu do głowy. Powiedział prawdę. Nie analizował, co może się stać. A może myślał, że swoimi słowami właśnie wystraszy Tomasza M., że jego słowa sprawią, że oprawca postanowi go wypuścić. Stało się jednak odwrotnie. Ta bestia nie miała litości dla niewinnego dziecka. Z opinii biegłych wynika, że w chwili popełnienia zbrodni Tomasz M. był poczytalny. Wiedział, co robi, gdy zabijał Sebastianka. Był świadomy także wtedy, kiedy planował zabetonowanie chłopca. Czy dało się temu wszystkiemu zapobiec? To pytanie nie jest bezzasadne, jak w wielu sprawach, gdzie oprawca nie daje wcześniej sygnałów, że jest z nim coś nie tak. W przypadku Optyka z Sosnowca takie sygnały pojawiały się już wcześniej. Wiele lat wcześniej Tomasz M. porwał bowiem również inne dziecko. W 2008 roku w Siemianowicach Śląskich uprowadził 10-latka sprzed marketu. Podobnie jak w przypadku Sebastianka, zaciągnął chłopca do samochodu i wywiózł w ustronne miejsce. Zabrał go do piwnicy, robił mu zdjęcia, namawiał też dziecko do rozbierania się. Pani Monika, matka dorosłego dziś mężczyzny, wspomina, że szukała wtedy syna wszędzie, aż w końcu zgłosiła sprawę na policję. Wtedy Optyk z Sosnowca postanowił wypuścić chłopca. Dał 10-latkowi 30 zł i odwiózł go do Siemianowic. Dziecko opowiedziało rodzicom, co się stało i wskazało dokładną drogę, którą Tomasz M. wiózł go do Sosnowca. Sprawca miał wówczas 28 lat, był żonaty. Przyznał się do uprowadzenia chłopca, a w jego mieszkaniu znaleziono mnóstwo treści pornograficznych z udziałem dzieci.
Zboczeniec został jednak potraktowany wyjątkowo łagodnie. Areszt uchylono zaledwie po 2 dniach, a po kilku miesiącach, bez przeprowadzenia rozprawy, sąd skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Nie trafił więc za kratki. Zastosowano jedynie poręczenie majątkowe i dozór, a biegły seksuolog, który badał w tym okresie mężczyznę, nie stwierdził u niego dewiacji seksualnej. Tomasz M. w przeszłości miał również zarzuty za znęcanie się nad żoną, ale sprawa została umorzona. Kobieta wycofała swoje zeznania. Później para rozwiodła się, a gdy wyszło na jaw, że optyk z Sosnowca zabił 11-letniego Sebastianka, jego była partnerka mówiła, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Czy gdyby specjaliści lepiej zbadali Tomasza M. w 2008 roku, kiedy po raz pierwszy porwał dziecko, mężczyzna mógłby skończyć za kratkami? Trudno nie odnieść wrażenia, że wymiar sprawiedliwości i psychiatrzy zawiedli w tej sprawie. Optyk z Sosnowca, mając na uwadze te wszystkie informacje, mógł zabić Sebastianka dlatego, żeby nie powtórzyła się sprawa sprzed lat, kiedy porwany chłopiec na niego doniósł. W obawie przed konsekwencjami mógł uznać, że lepiej pozbyć się ofiary, a później zwłok, że dzięki temu łatwiej mu będzie uniknąć kary. Bestialski plan się nie powiódł, ale dziecko straciło życie bezpowrotnie. W toku śledztwa Tomasz M. usłyszał 7 zarzutów. Najpoważniejszy to zabójstwo 11-letniego Sebastianka ze szczególnym okrucieństwem, 3 zarzuty czynów seksualnych, których miał dokonać na 2 kolejnych małoletnich, którzy nie mieli jeszcze 15 lat. Następne zarzuty to pornografia dziecięca i nielegalne oprogramowanie. Ostatni z zarzutów, z uwagi na jego drastyczność, nie został ujawniony przez śledczych w trakcie całego procesu, a nawet po jego zakończeniu. Sąd wyłączył jawność rozpraw optyka z Sosnowca, mając na uwadze dobre dzieci i rodziny poszkodowanych. Nie wiadomo więc, jacy świadkowie byli wzywani na rozprawy, ani czy oskarżycielami posiłkowymi byli rodzice Sebastianka. Wiadomo natomiast, że Tomasz M. składał przed sądem szczegółowe zeznania. Przyznał się też do stawianych mu zarzutów. 15 lutego 2023 roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok. Tomasz M. został skazany na dożywotnie więzienie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste, jak jego słowa. Taylor Swift, niegdyś dziewczyna z gitarą i burzą loków, dziś jest ikoną popkultury, która zmienia styl jak rękawiczki. Od country przez pop, aż po mroczne klimaty, Taylor nie przestaje zaskakiwać. Jej ostatnie tournée The Eras Tour to prawdziwy pokaz mody i muzyki, gdzie łączy wszystkie swoje wcielenia. A co dalej? Może ślub z Travisem Kelce przyniesie kolejną rewolucję w jej wyglądzie.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami, bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć.
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca. Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała? Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu, kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek. Choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji. Deep Purple. Znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi z Dworca Wschodniego w Warszawie, które miały odjechać przed południem, dopiero teraz ruszają w trasę. Awaria lokomotywy zatrzymała skład z Krakowa do Świnoujścia, w Szczerym Polu, a pasażerowie muszą czekać na pociąg zastępczy. Problemy dotykają także innych tras, w tym odcinka Modlin-Legionowo. PGP apeluje o sprawdzanie komunikatów i rozważenie przełożenia podróży.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś rano na autostradzie A4 w rejonie Gliwic doszło do tragicznego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Jeden z kierowców zginął na miejscu, mimo szybkiej akcji ratunkowej. 3 pozostali kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach. Autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, a służby prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety, doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta. Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2028 roku. Projekt obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 19, przebudowę węzła Wasilków oraz budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. To już 8. etap prac na trasie S19, która docelowo połączy kraje bałtyckie z Bałkanami.
1: W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny z soboty zostały utrzymane przez czołowych dostawców, takich jak Orlen i BP Europa, którzy oferują najtańszą benzynę i olej napędowy. Mimo taniejącej ropy naftowej, kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Z końcem czerwca wraca wyższy, 23% VAT na paliwa. To oznacza, że ceny na stacjach mogą wkrótce wzrosnąć. Analitycy przewidują, że wzrost podatku zneutralizuje korzyści z taniejącego surowca. Spółka Videre, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami.

0: Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: się śni.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 422 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 30 czerwca, o 15.05 na TVP2. Śmierć Jimeny wstrząsnęła bohaterami, a Manuel, pełen gniewu, wyrzuca doktora Abla. Przed odejściem medyk przekazuje Janie cenne archiwum, które może zmienić bieg wydarzeń. Nagłe zniknięcie Abla zaskakuje cały pałacowy personel, wywołując falę plotek. Jana, wplątana w sieć intryg, staje przed trudnym wyborem między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu rośnie, a ukrywane sekrety mogą okazać się bardziej mroczne, niż ktokolwiek przypuszczał. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na TPVOD.
2: W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak potoczy się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
3: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18.25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
3: O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie z zakulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie w sprawie nagłego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej w maju zeszłego roku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do próby otrucia, co sugerują relacje prezydenta i ostrzeżenia jego ochrony. Nawrocki opisał incydent jako moment grozy, kiedy nagle stracił przytomność i doświadczył gwałtownych wymiotów. Szczegóły zdarzenia zostały ujawnione w wywiadzie Rzece, który wkrótce ukaże się w książce.
2: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku. Podczas polsko-szwedzkich konsultacji w Gdyni podpisano umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej. Kontrakt wart 20 miliardów złotych ma wzmocnić bezpieczeństwo na Bałtyku. Po spotkaniu Donald Tusk opublikował wideo, na którym namawia premiera Szwecji do wypowiedzenia polskiego łamańca językowego. Szwedzki premier zareagował z humorem, próbując naśladować polskie brzmienie.
1: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS, Michał Wójcik, wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Europa zmaga się z ekstremalnymi upałami, które od połowy czerwca spowodowały ponad 1300 nadmiarowych zgonów. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano 1000 dodatkowych zgonów. Fala gorąca dotarła także do Polski, gdzie temperatury w nocy nie spadają poniżej 25 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają unikanie słońca, dbanie o nawodnienie i szczególną troskę o osoby starsze. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już 3 dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa.
2: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali 2 mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
2: W Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny, dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
1: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymano 9 osób, a uszczuplenia skarbowe przekroczyły 5 milionów złotych. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i gotówkę o wartości ponad 500 tysięcy złotych. 5 podejrzanych trafiło do aresztu, a 4 objęto dozorem policyjnym. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka znów zaskakuje. Tym razem nie nowym albumem, a zaokrąglonym brzuszkiem. Pani już gratulują, choć sama gwiazda milczy jak zaklęta. Czyżby drugie dziecko w drodze? Czekamy na potwierdzenie, choć Brodka znana jest z tego, że lubi trzymać nas w niepewności. Polska scena thrash metalowa pogrążona w żałobie. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie pustkę i niezapomnianą muzykę. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego nieoceniony wkład i wyjątkową osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch i żarty będą żyć wiecznie w sercach fanów.
2: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin? Zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków. Katarzyna Bosacka, znana dziennikarka, po burzliwym rozwodzie z Marcinem Bosackim, znalazła szczęście u boku tajemniczego Tomasza. Rok temu, w otoczeniu najbliższych, powiedziała tak po raz drugi. Na pierwszą rocznicę ślubu zaskoczyła fanów zdjęciami, na których z mężem przebrali się za marchewkę z groszkiem. Wygląda na to, że miłość po rozwodzie może być nie tylko możliwa, ale i całkiem zabawna.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią. Tomasz Szuchart, znany z ról, które mrożą krew w żyłach, ponownie zaskoczył widzów. Jego kreacja przemocowego męża w filmie Dom Dobry Smarzowskiego wywołała prawdziwą burzę emocji. Niektórzy widzowie po seansie postanowili nawet zmienić swoje życie, co tylko potwierdza, że sztuka potrafi być bardziej realna niż rzeczywistość. Szuchart, mimo że na ekranie przeraża, w życiu prywatnym cieszy się spokojem w objęciach swojej rodziny, co pozwala mu wrócić do normalności po tak intensywnych rolach. Wielki finał Mundialu 2026 na MetLife Stadium w New Jersey zapowiada się nie tylko jako piłkarskie widowisko, ale i muzyczne show. Robbie Williams i Laura Pausini, duet angielsko-włoski, wykonają na żywo hymn FIFA Desire. To pierwszy w historii międzynarodowy hymn tej organizacji, a jego twórcy liczą, że Anglia dotrze do finału. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na 19 lipca i zobaczyć, czy marzenia Robiego się spełnią.
2: Na czerwonym dywanie Dzień Dobry TVN gwiazdy telewizji śniadaniowej błyszczały jak nigdy. Małgorzata Tomaszewska postawiła na stylizację godną syreny, a Izabella Krzan i Edyta Zając stoczyły prawdziwą bitwę na nogi. Kto wygrał? To już pozostawiamy waszej wyobraźni. Tymczasem Izabella Krzan, nowa prowadząca programu, z pewnością zadba o to, by widzowie nie mogli oderwać oczu od ekranu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Warning, meksykańskie trio, które podbiło serca fanów na całym świecie, wraca do Polski. Siostry Villarreal zagrają jedyny koncert w Warszawie już 30 czerwca. Klub Progresja, choć nieprzystosowany dla osób na wózkach, stanie się areną ich hardrockowej energii. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 20 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku przeciętna...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów.
2: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
1: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
2: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
2: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy Wimbledonu, pokonując Kaspra Ruda 6-4, 6-2, 7-6. Mimo że Norweg był rozstawiony z numerem 11, Polak był faworytem i potwierdził swoją klasę. Trzeci set był pełen emocji, ale Hurkacz ostatecznie triumfował w tie-breaku. Kolejny mecz zagra w środę.
1: Dziś startuje 139. edycja Wimbledonu, najstarszego turnieju tenisowego na świecie. Na kortach w Londynie zobaczymy czworo Polaków, a jako pierwsza zagra Maja Chwalińska. Polka, rozstawiona z numerem 20, zmierzy się z Tajką Mananhayą Savankaev. Mecz rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego, na korcie numer 12.
2: Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu po dramatycznym meczu z Mananhayą Savankaev z Tajlandii. Polka prowadziła 6-2, 5-2, ale poślizgnęła się i podkręciła staw skokowy. Okazało się jednak, że to skurcze mięśni były główną przyczyną jej porażki. Chwalińska przyznała, że stres i intensywne przygotowania wpłynęły na jej grę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalinetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magdalinet.
1: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Bee, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału. Iga Świątek przed startem Wimbledonu 2026 potwierdziła, że kontynuuje swoją tradycję zbierania turniejowych ręczników. Zeszłoroczne pamiątki szybko trafiły do rodziny, znajomych i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a ich popularność tylko motywuje ją do zdobywania kolejnych.
2: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do amerykańskiej ligi MLS, gdzie zagra dla Chicago Fire. Kontrakt ma zostać podpisany na początku przyszłego tygodnia, a formalności są już na finiszu. Polak czeka teraz na amerykańską wizę, by móc oficjalnie dołączyć do drużyny. Debiut Lewandowskiego w nowych barwach może nastąpić już po 16 lipca, kiedy to liga wznowi rozgrywki. Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Warszawie z temperaturą 25 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poyraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Kansel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poyraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poyraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 963 odcinku prokurator Sinan ujawnia przed Ainur mroczną tajemnicę z przeszłości, dotyczącą śmierci swojego brata. To wyznanie rzuca nowe światło na jego zachowanie i obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, którego przygarnął pod swój dach. Czy wsparcie Ainur pomoże Sinanowi zamknąć ten bolesny rozdział? Przełomowy odcinek można obejrzeć na TVP1 codziennie o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, wszystkie odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 422 odcinek, który zostanie wyemitowany już jutro, 30 czerwca, o 15:05 na TVP2. Śmierć Jimeny wstrząsnęła bohaterami, a Manuel, pełen gniewu, wyrzuca doktora Abla. Przed odejściem medyk przekazuje Janie cenne archiwum, które może zmienić bieg wydarzeń. Nagłe zniknięcie Abla zaskakuje cały pałacowy personel, wywołując falę plotek. Jana, wplątana w sieć intryg, staje przed trudnym wyborem między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu rośnie, a ukrywane sekrety mogą okazać się bardziej mroczne niż ktokolwiek przypuszczał. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na TPVOD.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 323 odcinkiem już we wtorek, 30 czerwca. Seyran i Ferit próbują odbudować swoje relacje, planując adopcję i ponowny ślub. Jednak ich szczęście zostaje zagrożone przez powrót dawnej znajomej Ferita z Ameryki. Orhan, ojciec Ferita, ostrzega syna przed nadciągającymi problemami. Sytuacja staje się napięta, gdy Ferit zaczyna ukrywać przed Seyran istotne fakty. W tle Serpil zdradza sekrety rodziny Korhanów, a Suna czuje się obserwowana. Odcinek pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji można obejrzeć na TVP 1 o 14.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semich zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 427 odcinek. W posiadłości atmosfera jest napięta, a niewyjaśnione sprawy z przeszłości nie dają spokoju mieszkańcom. Martina zmaga się z trudnymi uczuciami wobec matki, która szybko otrząsnęła się po rodzinnej tragedii. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między gospodarzami a niepokornym gościem. Markiza bezlitośnie nakazuje Pi odesłać chorego syna, co stawia ją w trudnej sytuacji. Lope naciska na Werę, by wyjawiła prawdziwe powody ich rozstania. Premiera odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial Na Sygnale powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi nowościami. W najnowszych odcinkach, które pojawią się jesienią, widzowie wreszcie dowiedzą się, co stało się z Gabrysiem Nowakiem. Zaginiony bohater, poszukiwany przez matkę, przyjaciół i policję, w końcu wróci na ekrany. Jego powrót będzie zaskakujący, ponieważ Gabryś pojawi się w zupełnie nowym wydaniu, z wyrazistym wąsem. Fani już spekulują, czy ta zmiana w wyglądzie symbolizuje nowy etap w jego życiu. Czy Gabryś odnajdzie szczęście z Britney? Czy może zapomni o miłości do Julki? Wszystko to wyjaśni się w nadchodzących odcinkach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Serial Na Sygnale szykuje się na jesienne zmiany. Beata, grana przez Justynę Sieniawską, dołączy do zespołu ratowników medycznych. Od września widzowie zobaczą ją w pomarańczowym uniformie, gdy będzie pełnić dyżury w karetce u boku Piotra. To znacząca zmiana dla bohaterki, która dotychczas kierowała szpitalnym oddziałem ratunkowym. Powody jej decyzji pozostają tajemnicą, a fani zastanawiają się, czy to tylko tymczasowe zastępstwo. Justyna Sieniawska nie kryje entuzjazmu, co potwierdza jej aktywność w mediach społecznościowych. Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłości Beaty. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
3: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
2: Koalicja Obywatelska nadal prowadzi w najnowszym sondażu Ibris dla Polsat News, ale jej przewaga nad PiS topnieje. Na KO chce głosować 28% badanych, podczas gdy PiS uzyskało ponad 24%. Konfederacja umacnia swoją trzecią pozycję z wynikiem niecałe 14%. Do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań, a aż niecałe 9% badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby głos. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa wiceminister obrony narodowej, nie wyklucza powrotu powszechnego poboru do wojska. Chce także, by więcej kobiet wstępowało do armii, marząc o pierwszej kobiecie w stopniu generała. Podkreśliła również, że ostatnie dni przyniosły ważne kontrakty dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
3: Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera spokojne wakacje. Z badania Instytutu Badań Polster wynika, że aż 72% z nas preferuje spacery jako formę wypoczynku. Zwiedzanie i czas nad wodą również cieszą się popularnością, ale bez pośpiechu i napiętych harmonogramów. Dla 57% respondentów kluczowe jest spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, co pokazuje, że wakacje stają się okazją do relaksu i odbudowy relacji.
3: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków. Policja zatrzymała 21-letniego obywatela Ukrainy, podejrzewanego o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka. Mężczyzna został ujęty na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował opuścić Polskę. Intensywne działania służb pozwoliły na szybkie ustalenie jego tożsamości i miejsca pobytu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT+, oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste, jak jego słowa. Taylor Swift, niegdyś dziewczyna z gitarą i burzą loków, dziś jest ikoną popkultury, która zmienia styl jak rękawiczki. Od country przez pop, aż po mroczne klimaty, Taylor nie przestaje zaskakiwać. Jej ostatnie tournée The Eras Tour to prawdziwy pokaz mody i muzyki, gdzie łączy wszystkie swoje wcielenia. A co dalej? Może ślub z Travisem Kelce przyniesie kolejną rewolucję w jej wyglądzie.
2: Dawid Podsiadło, nasz narodowy skarb muzyczny, zakończył trasę obrotowy Tour 2026 na PGE Narodowym. Ale to nie jego piosenki były największym hitem. Fanka Hanka, zafascynowana artystą, wytatuowała sobie jego szkic, co wywołało u Podsiadły niemałe zdziwienie. Muzyk, z typowym dla siebie humorem, przestrzegł innych przed podobnymi pomysłami, bo przecież nie każdy rysunek musi od razu lądować na skórze. Cóż, niektórzy fani naprawdę potrafią zaskoczyć.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej, dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie polskiego thrash metalu zapadła cisza. Grzegorz Demon Mroczek, były basista legendarnego zespołu Dragon, odszedł na zawsze. Zespół pożegnał go wzruszającym wpisem, podkreślając jego muzyczne zasługi i niezapomnianą osobowość. Choć Demon nie grał z Dragonem od wielu lat, jego duch zawsze był z nimi, a teraz pozostanie w ich muzyce na wieki. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli.
2: W świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Polska zmaga się z wyjątkowo niespokojną aurą tego lata. Po rekordowych upałach, które sparaliżowały transport publiczny, czeka nas seria gwałtownych burz i nawałnic. Eksperci z IMGW ostrzegają przed potężnymi frontami burzowymi, które mogą przynieść ulewne deszcze, grad i wichury. Krzysztof Jackowski przewiduje, że fale upałów powrócą jeszcze 3 razy.
2: Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia. Z ciężarówki przewożącej padłe zwierzęta na jezdnię wysypały się truchła bydła i świń, co spowodowało zablokowanie jednego pasa ruchu w kierunku Radomia. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami. Sprzątanie potrwa jeszcze kilka godzin. W pociągu relacji Warszawa-Berlin doszło do tragicznego zdarzenia. Na oczach pasażerów zmarł 8-letni bulldog, mimo prób reanimacji. Jak relacjonuje pisarz Jakub Żulczyk, w wagonie panował ogromny upał, co mogło przyczynić się do śmierci zwierzęcia. Właściciel psa wysiadł z nim w Świebodzinie, szukając pomocy weterynaryjnej. W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać 55 minut, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pasażerowie utknęli w upale zaledwie kilometr od stacji Warszawa Zachodnia, nie otrzymując żadnych informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity wyjaśnia, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i braku wolnych torów. Sytuacja wywołała frustrację podróżnych, którzy skarżyli się na brak komunikacji ze strony obsługi. 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojego 35-letniego rodaka pod Serockiem. Po zbrodni próbował uciec z Polski, ale dzięki szybkim działaniom policji został schwytany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika. W Tatrach, na Orlej Perci, 5-osobowa rodzina została uwięziona przez nagłą burzę. Ratownicy TOPR przybyli na pomoc, zabierając 3 turystów do Zakopanego. 2 osoby wciąż czekają na poprawę pogody. TOPR apeluje o sprawdzanie prognoz przed wyruszeniem na szlak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała 2 dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dziś rano na autostradzie A4 w rejonie Gliwic doszło do tragicznego wypadku z udziałem 4 ciężarówek. Jeden z kierowców zginął na miejscu, mimo szybkiej akcji ratunkowej. 3 pozostali kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach. Autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, a służby prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia.
1: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wojewoda Podlaski wydał zgodę na budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej między węzłami Czarna Białostocka i Białystok Północ. Inwestycja, której koszt wyniesie prawie 350 milionów złotych, ma zakończyć się w 3 kwartale 2020 roku.

0: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako przeciętne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny z soboty zostały utrzymane przez czołowych dostawców, takich jak Orlen i BP Europa, którzy oferują najtańszą benzynę i olej napędowy. Mimo taniejącej ropy naftowej, kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Z końcem czerwca wraca wyższy, 23% VAT na paliwa. To oznacza, że ceny na stacjach mogą wkrótce wzrosnąć. Analitycy przewidują, że wzrost podatku zneutralizuje korzyści z taniejącego surowca. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Orlen prowadził na Słowacji nowe biopaliwo HVO100, dostępne na stacji w Bratysławie. To ekologiczne paliwo, produkowane między innymi ze zużytych olejów roślinnych, można stosować w większości silników diesla bez modyfikacji. Wprowadzenie HVO100 to część strategii Orlenu, mającej na celu redukcję emisji w transporcie. Pilotaż ma sprawdzić zainteresowanie słowackiego rynku tym produktem. Wcześniej podobne działania podjęto w Austrii, Niemczech i Czechach. Orlen kontynuuje rozwój oferty niskoemisyjnych paliw w regionie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do 1 godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WBS Polski i szwedzki Saab zacieśniają współpracę w dziedzinie bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych. Celem jest zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Kluczowym elementem tej współpracy jest polski system Gladius, który już sprawdził się podczas międzynarodowych ćwiczeń Baltic Shield. System ten wyróżnia się otwartą architekturą i modułową konstrukcją, co ułatwia jego integrację z innymi rozwiązaniami. Partnerstwo ma na celu rozwój technologii, które wzmocnią bezpieczeństwo w regionie. Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do emocjonującej konfrontacji między Naną a Cenem. Młoda kobieta, próbując wyjaśnić swój nagły ślub z Poirazem, spotka się z chłodnym przyjęciem i groźbami ze strony teściowej. Cennet nie zamierza zaakceptować wyboru syna i stanowczo odrzuca próbę pojednania. Konflikt narasta, a seniorka grozi zniszczeniem małżeństwa Nany. Czy Mariam podda się presji, czy może podejmie walkę o akceptację? Losy bohaterów wciąż pozostają niepewne, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W nowym sezonie serialu Na Sygnale po wakacjach czeka nas sporo emocji. Beata Górska, dotychczasowa lekarka i szefowa SOR-u, dołączy do ekipy ratowników medycznych. Od września będzie jeździć w karetce u boku Piotrka, co oznacza zmianę jej zawodowej ścieżki. Pomarańczowy strój ratowniczki zastąpi jej dotychczasowy niebieski fartuch. Aktorka Justyna Sieniawska, wcielająca się w postać Beaty, podzieliła się swoją ekscytacją na Instagramie, co tylko podgrzewa atmosferę oczekiwania. Zmiana ta może być związana z zaginięciem jednego z bohaterów. Nowego, jak potocznie toczą się losy Beaty i czy powróci na SOR, dowiemy się już po wakacjach.
0: Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18.25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie z zakulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poiraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Aynur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Gdańsku z temperaturą 23 stopnie. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia.
0: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony.
0: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
1: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
1: W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach.
0: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
0: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
2: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem?
1: Michalina Olszańska, znana z serialu The Vitis, postanowiła uczcić swoje 34. urodziny w wyjątkowy sposób, ogłaszając, że spodziewa się kolejnego dziecka. Na Instagramie pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek, co wywołało lawinę gratulacji od fanów. Czyżby nowy trend w celebrowaniu urodzin, zamiast tortu i świeczek, zaokrąglony brzuszek i tysiące lajków?
2: Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu rozwiali wszelkie wątpliwości, publikując nagranie ze swojego ślubu. Po miesiącach spekulacji fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, choć niektórzy pewnie wciąż będą liczyć, ile kosztowała ich podróż prywatnym samolotem. Według internetowych detektywów lot do Awinionu mógł kosztować nawet 34 tysiące złotych. Cóż, miłość nie zna granic, a już na pewno nie tych finansowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
1: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
2: Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal milion dolarów, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli. Machine Head, legendarna kapela metalowa, otrzymała klucze do miasta Albuquerque od samego burmistrza Tima Kellera, znanego jako metalowy burmistrz. To nie pierwszy raz, gdy Keller, wielki fan metalu, docenia muzyków w ten sposób. Zespół nie omieszkał obrócić całej sytuacji w żart, twierdząc, że klucze otwierają miejski areszt. Cóż, w świecie metalu wszystko jest możliwe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 27 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd tymczasowo aresztował 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wstępne badania sugerują, że mógł być pod wpływem narkotyków.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne. Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
1: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
1: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
2: Sturczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi sturczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob-Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już 3. dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku przeciętna jakość

0: trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych.

0: historii. Skarbówka wraca do starych rozliczeń i wysyła wezwania do zapłaty podatku nawet sprzed kilkunastu lat. Problem dotyczy osób, które w latach od 2007 do 2008 skorzystały z ulgi meldunkowej, ale nie złożyły dodatkowego oświadczenia. Szacuje się, że może to dotyczyć nawet 19 tysięcy Polaków, a kwoty sięgają setek tysięcy złotych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2025 roku uznał, że wystarczał sam meldunek, ale nie został opublikowany, więc nie ma skutków prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o reakcję państwa, ale Ministerstwo Finansów nie planuje zmian. W efekcie wiele osób nadal żyje w podatkowej niepewności. Emerytury duchownych w Polsce różnią się znacząco. Starsi księża mogą otrzymywać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy wiele zakonnic dostaje zaledwie 1600 do 2000 złotych. Kluczowy jest sposób naliczania składek. Księża, którzy pracowali na etatach, mają odprowadzane pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co zapewnia im wyższe świadczenia. Zakonnice często nie mają umów o pracę, więc ich składki są minimalne, co przekłada się na niskie emerytury. System opiera się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Kościelnym, który pokrywa składki dla duchownych bez etatów. Dyskusje o reformie tego systemu trwają od lat.
1: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. Dziś w Gdyni podpisano przełomową umowę na zakup 3 nowych okrętów podwodnych typu A26 w ramach programu Orka. Kontrakt o wartości 10 miliardów złotych ma na celu odbudowę zdolności marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej po latach oczekiwań. Szwedzka oferta koncernu Saab zapewnia transfer technologii, ale budzi kontrowersje, między innymi z powodu braku pocisków manewrujących i ryzyka opóźnień. Umowa obejmuje także rozwiązanie pomostowe w postaci szwedzkiego okrętu typu A17, który trafi pod polską banderę już w przyszłym roku. W zamian Szwecja zakupi w polskiej stoczni okręty ratownicze typu ratownik.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Warszawie z temperaturą 25 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonalnie. Pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
1: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
2: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18.25. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Ainur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Ainur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Gdańsku z temperaturą 23 stopnie. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku.
2: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS Michał Wójcik wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna dwóch tygodni.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
0: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adele, znana z nieoczekiwanych powrotów, zaskoczyła wszystkich swoją obecnością na londyńskim koncercie Bad Bunny'ego. Gwiazda, która od lat wspiera innych artystów, tym razem bawiła się w tłumie, nie unikając obiektywów. Jej promienny uśmiech i doskonała sylwetka przyciągnęły uwagę serwisów plotkarskich na całym świecie. Tymczasem fani w Polsce mogą szykować się na występ Bad Bunny'ego na PGE Narodowym już 14 lipca. Katarzyna Glinka, znana z serialu Barwy Szczęścia, postanowiła uciec przed piekielnymi upałami i wybrała się na Hel. Aktorka, zamiast luksusowego hotelu, zdecydowała się na przyczepę z widokiem na plażę, co oczywiście nie przeszkodziło jej w pozowaniu w bikini niczym morska bogini. Na Instagramie posypały się komplementy, a Glinka z uśmiechem prezentuje swoją figurę, która, jak twierdzą fani, przypomina ciało 18-latki. Cóż, kto by pomyślał, że polskie wybrzeże może być tak egzotyczne? Magda Mołek, znana twarz polskiej telewizji, postanowiła zaskoczyć wszystkich i przenieść się do świata YouTube. Po 15 latach w TVN, gdzie prowadziła m.in. Taniec z Gwiazdami, zdecydowała się na niezależność. Jej życie prywatne również nie było usłane różami. Drugi rozwód okazał się dla niej prawdziwym wyzwaniem. Teraz, w wieku 50 lat, Mołek odnajduje siłę w rozmowach z gośćmi na swoim kanale, które stały się dla niej swoistą terapią.
2: Sanach znowu zaskoczyła fanów podczas koncertu we Wrocławiu. Kiedy to postanowiła podarować swoje buty jednej z uczestniczek. Choć rozmiar się nie zgadzał, artystka z uśmiechem przekazała obuwie, przypominając, że to już nie pierwszy raz, gdy rozdaje swoje sceniczne skarby. Jakby tego było mało, Sanach podzieliła się zabawną historią o próbie rozciągania butów na własny ślub, co skończyło się bolesnymi obtarciami. Cóż, może czas na nową linię obuwia Sanach dla odważnych.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sopot znów stanie się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival. W sierpniu w Operze Leśnej zobaczymy nie tylko polskie gwiazdy, ale i niespodziankę z przeszłości – Oceanę. Pamiętacie ją jeszcze? Ta niemiecka artystka, znana z hitu Endless Summer, spróbuje zdobyć bursztynowego słowika. Czy uda jej się pokonać naszych rodzimych wokalistów? Emocje gwarantowane. Kabaret skeczów męczących postanowił, że lepiej nie ryzykować zdrowiem fanów i odwołał występ w Chojnicach. Wszystko przez brak służb medycznych i upał, który mógłby zamienić śmiech w coś znacznie mniej przyjemnego. Artyści byli gotowi, scena czekała, ale cóż, bezpieczeństwo przede wszystkim. Fani przyjęli tę decyzję z zaskakującym zrozumieniem, bo przecież zdrowie jest ważniejsze niż kilka godzin śmiechu. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a historia ostatniego albumu Black Sabbath to prawdziwy hit. Okazuje się, że za bębnami w studiu nie zasiadł Tommy Clufetos, mimo że to on towarzyszył zespołowi na trasie. Wszystko przez producenta Ricka Rubina, który postawił na Brada Wilka z Rage Against the Machine. Rubin, znany z nieortodoksyjnych metod, wywołał mieszane uczucia w zespole, ale nie można mu odmówić jednego. Album 13 wspiął się na szczyty list przebojów. Cóż, czasami trzeba mieć twardą skórę, nawet jeśli nie pasujesz do czyjejś artystycznej wizji. Florence plus The Machine znowu w Polsce. Ledwo co skończyli koncert w Krakowie, a już wracają, by rozgrzać publiczność na Open Air Festival 2026. Brytyjska grupa zagra na głównej scenie już 1 lipca o północy 15. Czyżby polscy fani byli aż tak niezaspokojeni, że potrzebują dwóch koncertów w jednym roku? Cóż, Florence Welch i jej ekipa na pewno nie mają nic przeciwko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Brytyjscy królowie stadionowego rocka, Muse, wracają z nowym albumem i planują trasę koncertową, która ma być kosmiczna. Matt Bellamy zapowiada widowisko z hollywoodzkim rozmachem, a centralnym punktem ma być statek kosmiczny, który podobno kosztuje więcej niż luksusowe domy w Londynie. Niestety, Polska nie znalazła się na trasie, ale fani mogą liczyć na koncerty w 2027 roku. Nowy album The Wow Signal inspirowany jest tajemniczym sygnałem z kosmosu, więc przygotujcie się na muzyczną podróż w nieznane.
1: Open Air Festival wraca do Gdyni, a wraz z nim telewizyjna uczta dla tych, którzy wolą kanapę od tłumu pod sceną. Telewizja Polska znów pokaże wybrane koncerty, więc nie trzeba się martwić o brak biletów. Wśród gwiazd na ekranie zobaczymy m.in. The Cure, Zarę Larsson i Addison Rae. A wszystko to bez wychodzenia z domu, bo przecież po co się męczyć, skoro można oglądać z wygodnego fotela. W Żywcu rozpoczęła się letnia trasa koncertowa Męskie Granie, a fani już są w ekstazie. Nowa orkiestra w składzie Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino zaskoczyła wszystkich premierowym singlem Tańcze, choć ledwo co wydali hymn nareszcie. Na scenie nie zabrakło też hip-hopowego duetu Problem, który wziął na warsztat klasyki Kazika Staszewskiego. Kult odpowiedział na to fenomenalnym koncertem, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc.
2: Mick Jagger, jak zawsze pełen niespodzianek, zdradził swoje ulubione albumy The Rolling Stones. Wśród klasyków takich jak Sticky Fingers i Beggar's Banquet pojawiła się niespodzianka – Hackney Diamonds, który zdobył Grammy. A już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album Foreign Tongues, nagrany w rekordowym tempie w Londynie. Ciekawe, czy tym razem Stonesi znów zaskoczą fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę, 27 czerwca, na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do eksplozji silnika na łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg, ale nie wymagał hospitalizacji. Policja bada przyczyny wypadku, a wstępne ustalenia wskazują na usterkę techniczną. Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: W Polsce panują upały, które zwiększają ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Straż pożarna odnotowała ponad 1000 interwencji związanych z ulatniającym się czadem, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Wysokie temperatury zakłócają działanie wentylacji, co prowadzi do niebezpiecznego gromadzenia się gazu w mieszkaniach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia SMS, przypominając o konieczności wietrzenia pomieszczeń i instalacji detektorów czadu. Na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, choć kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
1: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
1: Dziś w Polsce czeka nas szczyt upałów z temperaturami sięgającymi nawet 37 stopni Celsjusza w centralnych i południowych regionach. Wschodnia część kraju również odczuje ekstremalne gorąco, podczas gdy na zachodzie i północy będzie nieco chłodniej, od 22 do 27 stopni. Ulgę przyniesie dopiero piątek, kiedy temperatury spadną do przyjemnych od 20 do 24 stopni. Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności w czasie upałów, zwłaszcza dbając o nawodnienie i unikanie słońca.
2: W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana z ciężkimi obrażeniami, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. W dniu zdarzenia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i noszenie kasków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W podbiałostockiej gminie Grabówka wykryto bakterie kałowe w wodzie, co uniemożliwia jej użycie do picia i mycia. Sanepid ostrzega, by wody nie używać do kąpieli ani mycia owoców i warzyw. Mieszkańcy mogą korzystać z wody jedynie do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet. Woda pitna jest wydawana w specjalnych punktach w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie. Wyniki badań wody będą znane we wtorek. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
2: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Trzy osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj nad zalewem Riviera Radłowska doszło do dramatycznego zdarzenia. 24-letni mężczyzna zaczął tonąć, ale dzięki szybkiej reakcji policji i ratowników WOPR udało się go uratować. Po resuscytacji na łodzi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przetransportowany do szpitala. Policja apeluje o ostrożność nad wodą, szczególnie w sezonie letnim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Trener reprezentacji Korei Południowej, Hong Myung-bo, podał się do dymisji po nieudanym występie na mundialu. Po porażkach z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, drużyna zakończyła udział w turnieju już po fazie grupowej. Decyzja trenera to efekt nie tylko słabego wyniku, ale także ogromnej presji społecznej oraz krytyki ze strony prezydenta Korei Południowej. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie, wywieszając kartki z zakazem wstępu dla selekcjonera do sklepów.
1: Dziś wieczorem rusza faza pucharowa mundialu z trzema emocjonującymi meczami. Brazylia zmierzy się z Japonią, Niemcy z Paragwajem, a Holandia podejmie Maroko. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, przewiduje zwycięstwa Brazylii i Niemiec, choć nie szczędzi gorzkich słów pod ich adresem. Mecz Holandii z Marokiem zapowiada się na zaciętą walkę, a Tomaszewski skłania się ku wygranej Holendrów.
0: Polscy siatkarze zakończyli emocjonujący turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Teraz czeka ich krótka przerwa przed decydującym etapem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrają w Chicago od 15 do 20 lipca. W Stanach Zjednoczonych zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, walcząc o awans do finałów w Chinach.
1: Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach zwycięstwem nad Argentyną 3-1. Mecz rozpoczął się od historycznego seta, który Polacy przegrali 48-50, ale potem w spektakularny sposób odwrócili losy spotkania. Dzięki temu triumfowi biało-czerwoni zakończyli turniej z kompletem zwycięstw. Teraz przed nimi wyjazd do Chicago na kolejny etap rozgrywek.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Iga Świątek zaskakuje przed Wimbledonem, przyznając, że trawa wciąż jest dla niej wyzwaniem, co studzi oczekiwania kibiców. Polka dołączyła również do cichego buntu tenisowych gwiazd, które walczą o wyższe nagrody, co zwiększa napięcie przed turniejem. Jak te wyzwania wpłyną na obronę tytułu mistrzyni? Czas pokaże, czy Świątek zdoła triumfować mimo zakulisowych walk.
0: Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją przygodę z Wimbledonem 2026. Jej pierwszą rywalką jest Mananhaya Savankaev z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA. Mecz odbędzie się o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisję można śledzić na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem 2026 zapowiedziała, że zamierza kontynuować swoją tradycję kradzieży turniejowych ręczników. Ubiegłoroczne pamiątki szybko się rozeszły, trafiając do bliskich i na cele charytatywne. Tenisistka przyznała, że to najlepsze pamiątki z turnieju, a jej kolekcja może się w tym roku znacznie powiększy. W Londynie rozpoczął się Wimbledon, najstarszy turniej tenisowy na świecie. Wśród uczestników są polscy tenisiści, w tym Iga Świątek, która broni tytułu mistrzyni. Nagrody w tym roku są rekordowe. Zwycięzcy singla otrzymają aż 3,6 miliona funtów, czyli prawie 18 milionów złotych. Świątek, mimo że jej forma jest niepewna, liczy na sukces, podkreślając znaczenie przygotowania mentalnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Maja Chwalińska rozpoczęła Wimbledon 2026 roku. Od meczu z Tajką Mananhają Savankaev. Polka była o krok od zwycięstwa, prowadząc 6-2, 5-2 i mając piłkę meczową, gdy doszło do groźnego upadku. Po interwencji medycznej Chwalińska wróciła do gry, ale ból w kostce utrudniał jej dalszą walkę. Mecz trwa, a Polka stara się pokonać zarówno rywalkę, jak i własne problemy zdrowotne.
1: Dziś rusza Wimbledon, a w singlowych drabinkach mamy aż 6 Polaków. Na londyńskiej trawie zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linetę, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Iga Świątek, która broni tytułu, rozpocznie swój występ we wtorek meczem z Taylor Townsend. Dziś na korcie pojawią się Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch i Magda Linetę.
0: Cody Gakpo, reprezentant Holandii, przeżywa osobistą tragedię. Piłkarz i jego partnerka, Noah van der Beel, poinformowali o śmierci swojego nienarodzonego dziecka. Pomimo bólu, Gakpo zdecydował się kontynuować grę na mundialu. Dziś Holandia zmierzy się z Marokiem w meczu 1/6 finału.
1: Iwana Knoll, znana chorwacka fanka, ponownie przyciągnęła uwagę podczas meczu Chorwacji z Ganą na Mistrzostwach Świata w Filadelfii. Mimo deszczu pojawiła się na trybunach w odważnej stylizacji, co nie przeszkodziło jej w świetnej zabawie. Chorwacja wygrała 2-1, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. Knoll, aktywna na Instagramie, zyskała ogromną popularność dzięki swoim postom z meczu.
0: Słuchacie Radia Super Express. Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z możliwością przedłużenia, a jego zarobki wyniosą 20 milionów dolarów za sezon. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski zadebiutuje w nowym klubie 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Argentyński piłkarz Lucas Trejo stracił żonę i dzieci w wyniku tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zawodnik przez 3 dni bezskutecznie próbował odnaleźć bliskich pod gruzami. Klub Sport Maritimo La Guaira potwierdził ich śmierć, wyrażając głębokie współczucie dla pogrążonego w żałobie Trejo. Kataklizm pochłonął życie ponad 1400 osób.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem pełnym emocji. W 988 odcinku do obsady dołączył nowy laryngolog, Piotr Dzielny, który zostanie w Leśnej Górze na dłużej. Jego wątek rozwinie się, a widzowie zobaczą go nie tylko w konsultacjach, ale i na bloku operacyjnym. Piotr będzie miał pełne ręce roboty, opiekując się między innymi Ninką, córką Blanki i Maria. Szpital w Leśnej Górze odzyska płynność finansową, co pozwoli na realizację ambitnych planów Maxa. Nowy sezon obiecuje wiele akcji i emocji, a Piotr Dzielny stanie się kluczową postacią w serialu.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacjach z nowym sezonem, a Aleś Zagajewski przejdzie spektakularną metamorfozę. Paweł Małaszyński, który wciela się w tę postać, nie opuszcza serialu, ale zaskoczy widzów nowym wyglądem. Zmiany obejmą nie tylko fryzurę, ale także zarost, co sprawi, że Aleś będzie trudny do rozpoznania. Czy ta przemiana ma związek z nowym etapem w jego życiu lub powrotem Igi do zdrowia? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Joanna Pach-Żbikowska podzieliła się zdjęciami z planu, na których widać odmienionego aktora. Nowy sezon zapowiada się emocjonalnie. Pełen niespodzianek i nowych wyzwań dla bohaterów.
1: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem.
2: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Pakita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP 1 o 18.25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku. Pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 970 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 16 na TVP1, sytuacja Nany staje się dramatycznie skomplikowana. Oskarżona o zepchnięcie kancel ze schodów, traci zaufanie rodziny. Jedynie Poyraz pozostaje po jej stronie, wierząc w jej niewinność. Tymczasem wyniki badań medycznych sugerują, że poronienie kancel mogło być wynikiem zażywania tabletek odchudzających. W tle tych wydarzeń Aynur zgadza się udawać partnerkę Sinana, a Czarna planuje zemstę na Ibo. Serial Dziedzictwo to turecka produkcja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji, która przyciąga widzów swoją dynamiczną fabułą. Dziedzictwo w 971 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Poyraz staje przed trudnym wyborem, gdy konflikt między jego żoną a resztą rodziny się zaostrza. Decyduje się na radykalny krok i planuje wyprowadzkę z rodzinnej rezydencji. Tymczasem Semih zaczyna podejrzewać, że małżeństwo Poyraza to tylko fikcja i rozpoczyna własne śledztwo. Kansel i Sibel cieszą się, widząc, że ich plan zaczyna działać. Aynur zyskuje sympatię matki Sinana, a Kansel odwiedza położną, co budzi nowe podejrzenia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17.20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nowy projekt budowy Panteonu Narodowego w Kijowie wywołał kontrowersje w Polsce. Poseł PiS, Janusz Cieszyński, ostro skrytykował zapisy dotyczące UPA, uznając je za nieakceptowalne z polskiego punktu widzenia. Polityk podkreślił, że takie działania mogą pogorszyć relacje polsko-ukraińskie i stanowić przeszkodę dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Mimo to Cieszyński zaznaczył, że Polska powinna kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy, jeśli leży to w jej interesie.
2: W Warszawie trwa śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, stawił się dziś na kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Zarzuty dotyczą wadliwych procedur medycznych, które miały prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci pacjentów. W centrum sprawy jest lekarz Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u, którego zarobki i działania są przedmiotem dochodzenia. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie w sprawie nagłego pogorszenia stanu zdrowia prezydenta Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej w maju zeszłego roku. Śledztwo ma wyjaśnić, czy doszło do próby otrucia, co sugerują relacje prezydenta i ostrzeżenia jego ochrony. Nawrocki opisał incydent jako moment grozy, kiedy nagle stracił przytomność i doświadczył gwałtownych wymiotów. Szczegóły zdarzenia zostały ujawnione w wywiadzie Rzece, który wkrótce ukaże się w książce.
0: Wczoraj wieczorem w Poznaniu doszło do incydentu z udziałem motocyklisty przed kolumną rządową przewożącą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Motocyklista przewrócił się, ale nie doszło do kontaktu z pojazdami kolumny i nikt nie ucierpiał. Minister osobiście upewnił się o stanie zdrowia motocyklisty, zanim kolumna kontynuowała przejazd. Zdarzenie miało miejsce podczas wizyty ministra związanej z obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europa zmaga się z rekordowymi upałami. W Polsce, w Słubicach, termometry pokazały aż 40,5 stopnia Celsjusza. Francja i Hiszpania również odnotowały ekstremalne temperatury z wartościami przekraczającymi 43 stopnie. W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, ogłoszono czerwone alerty pogodowe.
2: Na autostradzie A7 w Badenii-Wirtembergi doszło do pożaru polskiej ciężarówki. 62-letni kierowca wykazał się refleksem, zjeżdżając na parking i samodzielnie gasząc ogień. Niemieckie służby podkreślają, że dzięki jego szybkiej reakcji uniknięto poważnego zagrożenia. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awaria układu pneumatycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a ruch na autostradzie nie został zakłócony. Armia Indii wprowadza nowatorski program, który przekształci tysiące czołgów T-72 w autonomiczne pojazdy opancerzone. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu IDEX Aditi 4.0, ma na celu przedłużenie żywotności sprzętu i minimalizację strat ludzkich. Przekształcone T-72 będą wykorzystywane w misjach wysokiego ryzyka, takich jak przełamywanie pól minowych. Program wpisuje się w politykę Make in India, wspierając rozwój krajowych technologii obronnych.
0: Policjanci z Łowicza przejęli ponad 4 kg narkotyków i zatrzymali dwóch mężczyzn. Akcja miała miejsce 24 czerwca w powiatach łowickim i skierniewickim. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 3 osoby zostały aresztowane w powiecie krośnieńskim za przestępstwa przeciwko mieniu i napaść na funkcjonariusza. Sąd w Krośnie Odrzańskim zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 18-latka, 30-latka i 34-letniej kobiety. Zatrzymania miały miejsce po serii kradzieży samochodów w Gubinie. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.
2: W gminie Pawłowiczki doszło do pogryzienia 9-letniego chłopca przez psy, które uciekły z kojca. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie jest pod opieką specjalistów. Zwierzęta były szczepione i są obecnie pod obserwacją. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o obowiązkach właścicieli psów. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w oknach samolotów znajduje się mała dziurka? Ten niepozorny element odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas lotu. Dziurka, zwana otworem wyrównującym ciśnienie, pomaga kontrolować różnicę ciśnień między wnętrzem kabiny a otoczeniem na zewnątrz. Dzięki temu okna nie pękają, a pasażerowie mogą cieszyć się komfortowym lotem na dużych wysokościach. Zapach cytrusów, zwłaszcza cytryny, może sprawić, że mieszkanie wyda się czystsze i bardziej zadbane. Projektanci wnętrz podkreślają, że cytrusowe nuty są lekkie i energetyzujące, a jednocześnie neutralizują niepożądane zapachy. Wystarczy kilka kropel olejku cytrynowego lub naturalny spray, by odświeżyć przestrzeń. To prosty sposób na stworzenie wrażenia świeżości, bez konieczności generalnych porządków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś przypada 62. rocznica wyroku tzw. aferze mięsnej, jednym z najbardziej kontrowersyjnych procesów w historii PRL. W 1965 roku Stanisław Wawrzecki został skazany na śmierć za przestępstwa gospodarcze, co miało zatuszować problemy ekonomiczne kraju. Dopiero w 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok, uznając go za rażąco niesprawiedliwy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni piosenkarz z nieodłączną muchą, kracza na parkiet Tańca z Gwiazdami, bijąc rekord wieku uczestników. Jego udział już teraz wywołuje burzę emocji, nie tylko ze względu na wiek, ale i kontrowersyjne wypowiedzi. Rosiewicz znany jest z ostrych komentarzy na temat społeczności LGBT plus oraz politycznych sympatii, co nie wszystkim przypadło do gustu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie wyraziste jak jego słowa.
2: Daria i Filip, gwiazdy pierwszej polskiej edycji Love is Blind, pokazują, że miłość w ciemno może być całkiem jasna. Choć program nie zawsze oddawał pełnię ich związku, para triumfuje w szczęśliwym małżeństwie. A co z dziećmi? Na razie wolą podróżować i spełniać marzenia, zamiast zmieniać pieluchy. Cóż, kto by nie chciał najpierw nacieszyć się życiem bez nocnych pobudek?
1: Courtney Cox, znana jako Monika z Przyjaciół, znowu jest singielką. Po ponad 10 latach burzliwego związku z muzykiem Johnnym McDaidem, para postanowiła się rozstać. To już kolejny raz, kiedy ich miłość nie przetrwała próby czasu. Ciekawe, czy tym razem to naprawdę koniec. Czy może jeszcze raz zaskoczą nas swoim powrotem? Joanna Racewicz, nasza ulubiona mistrzyni tajemnic, w końcu ujawnia swoje sercowe sekrety. Na nocnej imprezie z okazji urodzin Marii Sadowskiej dziennikarka i jej nowy partner byli nierozłączni jak magnesy. Paparazzi uchwycili ich w czułych objęciach, a Racewicz w seksownym gorsecie nie odstępowała swojego przystojniaka na krok. Wygląda na to, że po latach samotności Joanna znalazła miłość, która nie tylko rozkwita, ale i przyciąga uwagę wszystkich wokół.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
1: Paweł Sobierajski, finalista 3 edycji The Traitors, postanowił podzielić się swoją historią walki z alkoholizmem. Po roku trzeźwości Sobierajski nie szczędził mocnych słów, opisując swoje zmagania z nałogiem, które doprowadziły go na skraj przepaści. W programie TVN nie bał się manipulacji i kontrowersji. A teraz otwarcie mówi o swoich najciemniejszych chwilach, kiedy nawet myślał o zakończeniu życia. Fani są poruszeni jego szczerością i wspierają go w dalszej walce. Blake Judd, człowiek, który odważył się wstrzyknąć psychodeliczny luz w black metalową ortodoksję, przekonał się, że rock'n'rollowy sen ma swoją ciemną stronę. Jego muzyczna podróż, pełna buntu i innowacji, zamieniła się w dramat uzależnienia i publicznego upokorzenia. Judd, który kiedyś marzył o okładkach magazynów, skończył na nagłówkach o kradzieży i upadku. Ironią losu, po latach walki z demonami, postanowił zostać terapeutą uzależnień, próbując naprawić swoje błędy i pomóc innym uniknąć podobnego losu. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Pretty Reckless znowu na szczycie. Ich najnowszy album Dear God to prawdziwa emocjonalna bomba, która pokazuje, że Taylor Momsen nie boi się odsłonić swojej duszy. Po sukcesie singla When I Wake Up, który po raz 9 trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Mainstream Rock Airplay, zespół rusza w trasę koncertową. A wszystko to po 2 latach koncertowania z AC/DC. Cóż, wygląda na to, że rockowy świat nie ma dość tej niepokornej ekipy. Deep Purple znowu na ustach wszystkich. Simon McBride, nowy gitarzysta zespołu, wprowadził świeży powiew do legendarnej grupy, zastępując Steve'a Morsa. Don Airey, klawiszowiec zespołu, nie szczędził pochwał dla McBride'a, który przywrócił zespołowi potężne, surowe riffy. Już 3 lipca fani będą mogli usłyszeć efekty tej zmiany na nowym albumie Splat, który zapowiada się jako najcięższe wydawnictwo Deep Purple od wielu lat. Ach, Morrissey i Johnny Marr. Duet, który nawet po 40 latach od rozpadu The Smiths potrafi rozgrzać atmosferę bardziej niż letnie słońce. BBC planuje wyemitować dokument o zespole, który już teraz wywołuje burzę emocji. Morrissey, jak zwykle, nie przebiera w słowach, oskarżając Marra o dzielenie fanów i przypisywanie sobie zasług. Cóż, wygląda na to, że wojna na słowa trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne odsłony tej rockowej telenoweli.
2: świecie rocka znowu smutne wieści. Doug Goldstein, legendarny menedżer Guns N' Roses, zmarł w wieku 65 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się niespodziewanie w podcaście Appetite for Distortion. Goldstein, który przez lata trzymał w ryzach Axla Rose'a i resztę zespołu, był nie tylko menedżerem, ale i przyjacielem. Jego odejście to wielka strata dla świata muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity wprowadza nadzwyczajne procedury zwrotu biletów z powodu rekordowych upałów. Podróżni, którzy kupili bilety do 23 czerwca na przejazdy do końca miesiąca, mogą je zwrócić bez żadnych potrąceń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza. Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi z Dworca Wschodniego w Warszawie, które miały odjechać przed południem, dopiero teraz ruszają w trasę. Awaria lokomotywy zatrzymała skład z Krakowa do Świnoujścia w Szczerym Polu, a pasażerowie muszą czekać na pociąg zastępczy. Problemy dotykają także innych tras, w tym odcinka Modlin-Legionowo. PGP apeluje o sprawdzanie komunikatów i rozważenie przełożenia podróży.
2: Wysokie temperatury w Polsce przynoszą nieoczekiwane zagrożenie – zatrucia tlenkiem węgla. Strażacy odnotowali ponad 1000 zgłoszeń w ostatni weekend, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Problem wynika z zaburzonego ciągu kominowego, co prowadzi do cofania się spalin do wnętrza budynków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty SMS, ostrzegając przed ryzykiem i zalecając wietrzenie mieszkań. Mimo licznych interwencji nie odnotowano ofiar śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. W sobotę na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie doszło do wybuchu silnika łodzi motorowej. Na pokładzie były 4 osoby, z których jedna doznała lekkich poparzeń nóg. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy medyczni. Policja bada przyczyny zdarzenia, a wstępne ustalenia wskazują na problem z zapowietrzeniem silnika.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Polsce utrzymują się wysokie temperatury, które osiągną kulminację dziś, 29 czerwca, z wartościami sięgającymi nawet 37 stopni Celsjusza. Od piątku, 3 lipca, prognozowane jest wyraźne ochłodzenie z temperaturami spadającymi do około 20 do 24 stopni. W weekend termometry pokażą od 20 do 26 stopni, co przyniesie ulgę po fali upałów. Sąd tymczasowo aresztował 19-latka, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Prokuratura informuje, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wstępne badania sugerują, że mógł być pod wpływem narkotyków.
2: W Częstochowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 5-letni chłopiec z poważnym urazem nogi trafił do szpitala po tym, jak jego pijana matka i jej partner spali, nie zważając na jego wołanie o pomoc. Policja zatrzymała oboje dorosłych, a rodzeństwo chłopca trafiło do ośrodka opiekuńczego. Matce postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. W latach 90. i na początku XXI wieku młodzież szukała odpowiedzi na trudne pytania w magazynach takich jak Bravo i Popcorn. Rubryki poradnicze były dla nich źródłem wiedzy o dojrzewaniu, miłości i samoakceptacji. W tamtych czasach brakowało internetu, a młodzi ludzie nie mieli łatwego dostępu do informacji. Dziś, mimo dostępu do technologii, wiele z tych problemów pozostaje aktualne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Miniony weekend na Pomorzu Zachodnim przyniósł ekstremalne upały z temperaturami przekraczającymi 35 stopni. Służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, odnotowując 1770 wezwań pogotowia i ponad 300 interwencji straży pożarnej. Niestety, doszło do 14 incydentów z udziałem tonących, z czego 5 zakończyło się tragicznie. Ratownicy apelują o ostrożność w nadchodzące gorące dni. W Międzyzdrojach doszło do poważnego wypadku z udziałem 49-letniej kobiety na hulajnodze elektrycznej, która uderzyła w koparko-ładowarkę. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Tego samego dnia policja prowadziła wzmożone kontrole użytkowników hulajnóg w całym województwie zachodniopomorskim, przypominając o konieczności przestrzegania przepisów i zachowania ostrożności. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i używanie kasków ochronnych.
2: Podlasie to wyjątkowy region, który przyciąga turystów swoją dziewiczą naturą i bogatym dziedzictwem kulturowym. Warto odwiedzić 10 najciekawszych miejsc, które oferują zarówno zapierające dech w piersiach widoki, jak i ważne obiekty historyczne. Ten region to idealne miejsce na wakacyjny wypoczynek z dala od zgiełku miasta.
1: W Podlaskiem trwa fala tropikalnych upałów, która zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. W odpowiedzi na to, przy budynkach Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku pojawiły się poidełka z wodą. Akcja jest częścią inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, mającej na celu pomoc zwierzętom w upalne dni. Poidełka będą dostępne przez całe lato.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W centrum Białegostoku doszło do ataku psa na rowerzystkę. Doga niemieckiego prowadził 48-letni mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został również ukarany mandatem za niewłaściwą opiekę nad zwierzęciem. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić także 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej wybierają wakacje w kraju, a nadmorskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie. W Świnoujściu i Międzyzdrojach już w maju obłożenie apartamentów przekraczało 60%. Coraz więcej osób decyduje się na wyjazdy poza tradycyjnym sezonem, co wydłuża okres turystyczny nad Bałtykiem. Turyści stawiają na komfort, wybierając miejsca z dodatkowymi udogodnieniami, jak spa czy basen. Wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami to także efekt rosnących kosztów podróży zagranicznych. Branża turystyczna z optymizmem patrzy na nadchodzące lato, które może być jednym z najlepszych w historii. Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Ceny z soboty zostały utrzymane przez czołowych dostawców, takich jak Orlen i BP Europa, którzy oferują najtańszą benzynę i olej napędowy. Mimo taniejącej ropy naftowej, kierowcy muszą przygotować się na podwyżki. Z końcem czerwca wraca wyższy, 23% VAT na paliwa. To oznacza, że ceny na stacjach mogą wkrótce wzrosnąć. Analitycy przewidują, że wzrost podatku zneutralizuje korzyści z taniejącego surowca. Spółka Widere, wydawca książki To ja, Andrzej Duda, osiągnęła w pierwszym roku działalności przychody przekraczające 3 miliony złotych. Autobiografia byłego prezydenta, wydana w dniu zakończenia jego kadencji, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To jedyny projekt nowo powstałej firmy, co czyni wynik jeszcze bardziej imponującym. Zysk brutto spółki wyniósł około 537 tysięcy złotych. Wydawcą książki jest Maciej Zdziarski, znajomy Andrzeja Dudy, który osobiście zaangażował się w jej powstanie. Publikacja zyskała status bestsellera na polskim rynku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że otwieranie opakowań w sklepie bez zgody sprzedawcy jest niedozwolone. Towar pozostaje własnością sklepu aż do momentu zapłaty. Uszkodzenie opakowania lub produktu może skutkować koniecznością zapłaty za zniszczony towar. Konsumenci mają prawo do rzetelnej informacji o produkcie, ale powinni poprosić o pomoc pracownika sklepu, by uniknąć problemów. W wielu sklepach dostępne są produkty wystawowe, które można obejrzeć przed zakupem. Od września ubiegłego roku lekcje religii w szkołach zostały zredukowane do jednej godziny tygodniowo. Decyzja minister edukacji Barbary Nowackiej wzbudziła kontrowersje, a Rzecznik Praw Obywatelskich podważa jej zgodność z konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich argumentuje, że tak ważne kwestie powinny być regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem. Sprawa trafiła na biurko premiera Donalda Tuska, który poprosił resort edukacji o wyjaśnienia. Redukcja godzin religii może prowadzić do masowych zwolnień katechetów, co budzi dodatkowe obawy. Teraz czekamy na odpowiedź ministerstwa. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce.
2: Wrocławska firma Satref nawiązała strategiczną współpracę z AISA, specjalistą w dziedzinie radarowej obserwacji Ziemi. Celem jest wspólne dostarczanie kompleksowych danych do monitorowania Ziemi. Pierwszym projektem będzie wsparcie kontraktu w Sułtanacie Omanu, gdzie Satref już działa. Współpraca obejmie satelitarny monitoring sieci przesyłu gazu o długości ponad 4000 km. AISA dostarczy radarowe zobrazowania, które uzupełnią dane Satref. To ważny krok dla obu firm na globalnym rynku kosmicznym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 963 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 16:05 na TVP1. Poyraz i Nana pośpiesznie zawarli małżeństwo, by uniknąć deportacji Nany. Kansel, zdeterminowana, by zdemaskować ich związek, posuwa się do podsłuchiwania ich rozmów. Jednak jej plan obraca się przeciwko niej, gdy Poyraz odkrywa intrygę i publicznie ją upokarza. Aby uciszyć plotki, Poyraz obdarowuje Nanę pięknym naszyjnikiem, co wprawia wszystkich w osłupienie. Serial można oglądać codziennie na TVP1, a także online na platformie TVP VOD. W serialu Na Sygnale po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący powrót Gabrysia Nowaka. W nowym sezonie, który rusza po wakacjach, zaginiony Nowy wreszcie się odnajdzie, ale nie będzie już taki sam. Jego spektakularna metamorfoza zaskoczy wszystkich fanów. Gabryś pojawi się z wąsem, co jest dużą zmianą w jego wyglądzie. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Britney i odpowiedzi na pytania, które nurtowały ich przez cały sezon. Czy Nowy w końcu znajdzie szczęście? Odpowiedzi poznamy już wkrótce w nowych odcinkach.
2: W pierwszej miłości emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku Angelika przeżywa mroczną wizję, w której zmarła Ania obiecuje opiekę nad Kamilem Białym. To przerażające doświadczenie utwierdza ją w przekonaniu, że wybuch w Kosowie miał tragiczne skutki. W kolejnym, 4242 odcinku Angelika w desperacji zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława Olszewskiego, który stawia jej bezwzględne ultimatum. W 4245 odcinku Angelika podejmuje odważne kroki, by dowiedzieć się prawdy o Kamilu. W rozmowie z żołnierzem twierdzi, że jest w ciąży. Czy to prawda? Czy może tylko sprytny blef? Losy Angeliki i Kamila wciąż pozostają niepewne, a napięcie rośnie z każdym odcinkiem. Akacjowa 38 wkracza w nowy, emocjonujący etap. W odcinku 905, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy są w szoku po odkryciu romansu Paquito i Flory. Jaime staje przed trudnym wyborem, próbując ochronić Blankę przed planami Ursuli, która chce umieścić ją w zamkniętym ośrodku. Diego i Samuel podejmują ryzykowną decyzję i wkradają się do klasztoru, gdzie Diego odnajduje ważny dla Blanki dzwoneczek. Tymczasem pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego tajemnice pomaga ukrywać Agustina. Leonor oskarża Christinę Novoa o wywoływanie smutku zamiast pociechy. W serialu nie brakuje zawirowań, które z pewnością zmienią życie bohaterów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 w odcinku 906 przynosi kolejną dawkę emocji. Pułkownik zmaga się z wyrzutami sumienia i nagłą utratą wzroku, co uważa za karę za dawne błędy. Ursula nie okazuje litości i żąda zwolnienia Paquita po tym, jak przyłapała go na pocałunku z Florą. Riera planuje z Diegiem uderzenie w interesy Ursuli, a Sylwia czuje się zagubiona przez oschłość pułkownika. Odcinek zostanie wyemitowany 7 lipca 2026 roku na TVP1 o 18:25. Serial to prawdziwa grabka dla miłośników historii z Madrytu początku XX wieku, pełen barwnych strojów i niespodziewanych zwrotów akcji. Obsada, w której występują m.in. Amparo Fernandez i Arantxa Aranguren, przyciąga widzów swoją charyzmą.
2: O, w serialu Barwy Szczęścia nadchodzą emocjonujące zmiany. Po burzliwym rozstaniu z Oliwką, Tomasz Kępski, grany przez Jakuba Sokołowskiego, może ponownie zbliżyć się do Grażyny. Nowe zdjęcie zza kulis serialu, na którym Kępski i Grażyna, czyli Kinga Suchan, są w doskonałych nastrojach, wywołało falę spekulacji. Czy twórcy zdecydują się na ponowne połączenie losów byłych kochanków? Oliwka, po szczerym wyznaniu Tomasza, opuściła wspólne mieszkanie, co może oznaczać koniec ich związku. Tymczasem Grażyna, choć wcześniej związana z Patrykiem, może nie zapomniała o Tomaszu. Czy nadchodzące odcinki przyniosą odrodzenie ich miłości? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Panna Młoda powraca z emocjonującym 138 odcinkiem. Jasemin zaczyna podejrzewać, że Bejza nie jest szczera i postanawia działać, by zbliżyć skłóconych małżonków. Tymczasem Bejza nie cofnie się przed niczym, by utrzymać swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to podstępne działania. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a bohaterowie muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Premiera tego odcinka odbędzie się 6 lipca o godzinie 17:20 na TV2. Serial Panna Młoda to historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, która przyciąga widzów przed ekrany. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w postacie o mocnych charakterach. To nie lada gratka dla miłośników tureckich telenowel.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 6 lipca o godzinie 14 na TVP1. Kazim podejmuje odważną decyzję, sprzedając swoją ostatnią działkę, by pomóc Eminę i jej córce. Tymczasem Sejran i Ferit odkrywają trudną sytuację małego Tesco, który opiekuje się chorą babcią. Chociaż chcieliby, aby chłopiec zamieszkał z nimi, Tesco odrzuca ich propozycję. Serpil zdobywa dowody na to, że Karam udawał chorobę psychiczną, planując zemstę. Serial, pełen intryg i emocji, wciąż przyciąga widzów swoją niezwykłą fabułą i zaskakującymi zwrotami akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Reklama druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, zaproponował, by Rosja wniosła pozew o przejęcie Belwederu, siedziby polskiego prezydenta. To odpowiedź na polski pozew dotyczący nieruchomości dawnego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Konflikt dyplomatyczny między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a centralnym punktem sporu jest budynek przy ulicy Batorego 15 w Gdańsku.
2: Władze w Kijowie planują budowę Panteonu Narodowego, co wywołało polityczną burzę w Polsce. Poseł PiS Michał Wójcik wyraził obawy, że projekt może upamiętniać osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wójcik podkreślił, że jego środowisko polityczne zmieniło stanowisko w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, uznając, że Ukraina nie powinna do niej dołączyć. Polityk zaapelował o racjonalne podejście i ostrzegł przed wykorzystywaniem antyukraińskiej retoryki do celów politycznych. Na jeziorze Vico we Włoszech zaginął 80-letni Luigi Cavallari, mąż minister do spraw rodziny Eugenii Rocelli. Do zdarzenia doszło w sobotę, gdy Cavallari wskoczył do wody, by się ochłodzić i po chwili zniknął pod powierzchnią. Poszukiwania trwają już trzeci dzień, a w akcji biorą udział nurkowie, śmigłowiec i specjalistyczne zespoły. Warunki są trudne, a widoczność pod wodą niemal zerowa. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna dwóch tygodni. W Mielcu doszło do nietypowej kradzieży. 29-letni mężczyzna ukradł złoty łańcuszek wart blisko 14 tysięcy złotych z salonu jubilerskiego. Sprawca próbował ukryć się w budynku miejscowej komendy policji, gdzie został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a policja odzyskała skradzioną biżuterię. W upalne dni osy i szerszenie stają się bardziej agresywne i aktywne. Aby uniknąć ich ataków, warto wyeliminować słodkie zapachy, które je przyciągają. Skuteczne mogą być domowe pułapki z octem lub piwem oraz posadzenie roślin odstraszających, takich jak lawenda czy bazylia. Dzięki temu można stworzyć naturalną barierę ochronną wokół domu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Pepco pojawił się prawdziwy hit na lato. Damskie spodnie z muślinu, wykonane w 100% z bawełny. Dostępne za jedyne 45 zł. Muślin to materiał, który zyskuje na popularności dzięki swojej lekkości i przewiewności. Idealny na upalne dni. Spodnie te charakteryzują się luźnym krojem i elastyczną talią, co zapewnia komfort noszenia. Brązowy kolor, jeden z najmodniejszych w tym sezonie, świetnie komponuje się z różnymi stylizacjami.
2: Tuje, niegdyś popularne w polskich ogrodach, tracą na znaczeniu. Coraz więcej osób wybiera alternatywy, które oferują większą różnorodność i odporność. Cisy, graby czy laurowiśnie zyskują na popularności, zapewniając nie tylko osłonę, ale i estetyczny wygląd przez cały rok. Nowoczesne ogrody stawiają na indywidualny charakter i zmienność kolorystyczną.
0: Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Policjanci z Wołomina i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy i wystawianiem fałszywych faktur VAT. W dniach od 10 do 16 czerwca zatrzymali